0: z farsą. A ja
1: czuję ją,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

0: zasnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: robić gest, płynie wzdłuż wzesz. Cicha woda brzegi rwie, cicha woda wie. Chcę kiedy trzeba robić gest, płynie wzdłuż wzesz.
1: SK2.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Daj mnie!
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia!
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
10: Dzień dobry, witajcie. Przed nami czwartek, 17 dzień września. Dzisiaj pogoda zdecydowanie przypomni nam, że lato jest już na finiszu. W Rzeszowie krośnieczy sanoku, sporo chmur, miejscami deszcz i do tego chłodno. Co ciekawe, zamiast tradycyjnego ocieplania w ciągu dnia, temperatura będzie stopniowo nam spadać i po południu w wielu miejscach zostanie nam średnio 15 stopni. Także bluza czy kurtka zdecydowanie dziś się przyda. No i oczywiście parasolka.
9: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
11: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski atak rakietowy na Kijów, 11 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. W części miasta nie ma wody. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Wczoraj rano dzieci wyszły do szkoły, ale tam nie dotarły. Nie było też z nimi kontaktu. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania.
12: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
11: Relacjonuje Paweł Pankał z policji w Szczecinie, a funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczone są dane pacjentów. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
11: A przypomnijmy, że w wyniku ataku wyciekły dane 19 milionów Polaków.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
11: Pierwsza poważna próba Polaków na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej. W tiebreaku ulegli rywalom do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Poszedł po kawę i go nie ma, i nie ma, i
16: to
0: nie ma.
16: Może dla nas
0: nie
16: robi
0: wiem.
16: Też.
0: Może. Nie wiem, gdzie on poszedł. Do Arabii? Czy jaki jest? Bo to Arabika to jest z Arabii?
16: Nie. Wiesz co, tak. Dobrze nie myślisz. Wiem. Dobre skojarzenia. Bardzo dobrze.
0: Nie wiem, nie znam się. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie dzisiaj rano oburzyła. Otóż dzisiaj na obiad w naszej przyzakładowej stołówce będzie pomidorowa.
16: To bardzo dobra.
0: Niedobra.
16: Poranek, pomidorowa, wszystko
0: pomidorowa
16: się zgadza.
0: Pomidorowa z ryżem.
17: Dlaczego? Dlaczego?

0: jak jedziecie we dwójkę do roboty gdzieś tam, to tak, z tobą się zabierze.
1: Musimy wyjaśnić jeszcze jedną sytuację.
0: No.
1: Gdzie ty byłeś po tą kawę?
0: Ja gdzie byłem po kawę? Aj, różna trasa toruńska.
2: No wiem, że różna trasa.
0: Trasa toruńska,
2: nie, no, ja wiem,
0: trasa...
2: Że, ja wiem, że byłeś w różnym tego.
3: Ale to były różne spekulacje.
1: To jest nieprawdopodobne. Ja tutaj mówię, kolego, idź nam tego, zrób coś na pobudzenie.
2: A poszedł i go nie ma.
1: Poszedł,
0: znaczy,
1: w las.
0: Kawa była tak mocna, że wyssała cały prąd z akumulatora, wiesz?
2: Chyba, tak. Dobrze, moi drodzy, 10 minut po godzinie 6. Ja się dzisiaj chcę pochwalić, że spałem przy otwartym oknie i jestem zwycięzcą.
0: O, brawo, bo to już nie ten czas.
1: Tak,
0: nie.
1: Odważnie.
3: A złapałeś wilka?
1: O, i wilka, i zająca, i cały pakiet, nie?
0: Wszystko naraz.
1: Teraz cały zoo w domu.
0: Ale dobrze mówisz, w sensie głos masz dobry, tak, nie wpłynęło na twoje struny głosowe.
3: No, ale w bluzie siedzi, zobacz, zimno.
1: Jutro piątek być może wpłynie. Nie, ale wiecie co, naprawdę przewiało mnie.
0: Obudziłeś
1: tu
0: się,
1: już nie jest ten czas.
0: Obudziłeś się, bo digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi.
2: Było tak, oj, było tak.
0: Okay, okay.
1: Lato się skończyło, moi drodzy. Mimo, że jeszcze tego lata kalendarzowego przed nami troszkę, to jednak trzeba powiedzieć szczerze, lato się skończyło.
0: Kasztany już z drzewa spadają.
1: Kasztan, tak.
3: Liście z drzew, grzyby z lasu.
0: Tak, grzyby z lasu spadają też?
3: No, wypadają, tak.
0: Naprawdę?
3: Z koszyczków, tak.
0: A, z koszyczków, no wysypują się w sensie.
1: No, idzie, no, taki, wiesz, grzybiarz i mówi, no to spadamy, chłopaki. No i spadają wszyscy. No, oczywiście, że tak.
0: Właśnie, tu już, no, nic nie ma.
1: Ale wiecie co, ja trochę tęsknię, bo ja na przykład ja lubię spać przy otwartym oknie.
0: Lubisz.
1: Ale już nie będę mógł tego
0: nie
1: robić.
0: Nie będziesz, nie?
1: No nie.
0: Nie, nie, nie. A ty coś lubisz?
1: A lubisz coś?
3: Ja lubię spać przy zamkniętym oknie.
1: A przy otwartym, no, nie, to ciepło lub taki.
0: No. Zanim nie będzie, za niczym nie będziesz tęsknić, bo go przecież nie otworzysz na jesień.
3: Ja jestem jesieniarą, ja czekam na ten moment.
1: A czyli, ty jesieniarą.
0: Odwrotnie, ty w lato z zamkniętym, a w jesień z otwartym.
1: A, to no nie, dobra. To nie, nie.
0: Czyli
1: to
0: będziesz tęsknić ze zamkniętym oknem teraz.
3: Dokładnie, tak, tak, tak, wietrzenie robię.
0: Dobra.
1: No ale posłuchajcie, ale czy tylko ja będę tęsknił za czymś, skoro to lato nam mija?
0: Ja będę
1: tak
0: tęsknił za tym, że jak jadę do pracy, to już nie jest jasno.
1: To też jest ważne.
3: No, tak,
0: no,
3: tak,
0: ja
3: tak,
0: na
3: tak.
0: pewno za tym będę tęsknił.
1: Że o 21 już jest ciemno.
0: To za tym też, znaczy no, że jeszcze nie jest jasno.
1: Jeszcze
0: tym,
1: nie jest jasno. To, tak.
0: Za tym będę też tęsknił.
1: Posłuchajcie, a czy wy będziecie za czymś tęsknili, co już za nami, co już minęło w te lato i już nie wróci przynajmniej przez następne pół roku? 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy. SK2.
0: Bo lato już se ne wrati w tym roku najprawdopodobniej.
1: W tym roku już, a nie.
0: Więc proste pytanie, za czym będziecie tęsknić?

0: Pięknie gramy o poranku kombi, już ci nie wybaczę.
1: Mnie?
0: No, tobie albo jemu, zależy.
2: Ma dwóch do wyboru, rzuci monetą i zobaczymy, kto wypadnie na tego bęc.
1: Ty jesteś bliżej, jak coś, jak odwinie ręką, to i na roz.
0: No właśnie, to może tobie jednak.
2: A ja też wolno uciekam.
1: Dobrze, po szóstej mamy już was, bardzo fajnie, że jesteście, że się obudziliście, że słuchacie najlepszych polskich hitów, u nas tylko 100% polskiej muzy. Aśka, śmigaj, za czym będziesz tęskniła w to lato, znaczy w jesień.
2: No. W jesień, no polecie.
1: Chodzi o lato, no. polecie, no to poleć teraz Aśka.
3: Hej, na pewno będę tęsknić za truskawkami kaszubskimi i za pięknymi zachodami słońca w towarzystwie najlepszych przyjaciół i ogniskiem przy kiełbaskach. Hej.
1: Czyli za kiełbaski. Znaczy inaczej, zachody słońca nie są tak piękne, jak nie ma tej kiełbaski, prawda?
2: Tak.
1: Jak tam nie robi na...
2: Ale zauważcie, jaka to jest niesprawiedliwość.
0: Wąż czy kiełbaska?
1: No tłuszcz skapujący na ten żar.
2: Chciałem powiedzieć, że zobaczcie, jaka to jest niesprawiedliwość, nie?
1: Jaka?
2: Że Asia potrafi połączyć truskawki i kiełbasę. A weź spróbuj połączyć, nie wiem, ogórek i mleko.
1: Na działeczce
2: nie?
1: Musi być też wychodek. Pamiętajcie o tym. SK2 726-826-826 to nasz numer telefonu, można się nagrywać na Messengera takowoż.
2: Za czym będziecie tęsknili po lecie?

0: wszędzie się pojawia nago, to dlaczego tam jest oburzenie, że się pojawiło?
1: Nie wiem, dlaczego jest oburzenie, ale straciła 200 tysięcy obserwujących na Instagramie, czyli 1% fanów.
0: Moja żona teraz pisze, że to jest ta aktorka.
1: A widzisz, proszę bardzo.
0: Ja nie znam. Ale ja nie
2: znam. Aktorka i modelka, dwie role. Tak,
0: czy inaczej, w jakich ona filmach gra, jak cały
1: nie
0: czas,
1: nie wiem, w jakich
0: wiesz,
1: filmach to są
2: pewnie niczego.
0: Tak?
2: No, takich 18 plus.
1: Czyli nie przypadł.
2: Nie, no, żartuję.
1: Nie przypadł.
0: Normalna aktorka to jest,
2: Kubuś
0: tak?
2: Kubuś Puchatek.
1: Posłuchajcie, ale tak czy inaczej, nie odbiegajmy od głównego wątku, ponieważ w głównym wątku chciałam powiedzieć, że ona straciła cały 1% fanów. 200 tysięcy obserwujących
0: przez to,
1: na Instagramie.
0: Że była nago?
1: Tak jest. Oburzenie takie było.
0: No to matematycy mają teraz kolejny wzór do obliczeń, bo jakby nie patrzeć, ile tam mówisz, 200 tysięcy, tak?
1: Tak.
0: 1% równa się minus 200 tysięcy, no,
1: czyli
0: minus 2 melony.
3: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
11: Kalendarzowa jesień dopiero przed nami. Oficjalnie rozpocznie się 23 września, czyli w następną środę, ale dzisiaj pogoda zrobi nam już małą próbę generalną. W regionie sporo chmur, dzisiaj miejscami deszcz i temperatura w ciągu dnia zamiast rosnąć będzie spadać, bo po południu w Rzeszowie, Krośnie czy Sanoku będziemy mieli tak średnio 15 stopni, więc coś cieplejszego zdecydowanie się przyda. Do tego też parasol warto mieć dziś pod ręką.
10: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
12: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. USA zapłacą za budowę magazynów energii na Ukrainie. Powstanie 6 takich obiektów o łącznej mocy 200 MW. Mają zapewnić prąd dla 600 tysięcy gospodarstw domowych. USA pomogą też unowocześnić ukraińską sieć telekomunikacyjną.

0: inwestycyjną. To część pakietu inwestycji wartego 8 miliardów dolarów. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni przegrali z Bułgarią 2-3. Wynik nie miał znaczenia dla tabeli. Polacy już wcześniej zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie.
1: Ciężko jest skomentować taki mecz, ale wygrali lepsi.
2: Tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie, i ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
0: A o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą. Villa Sophie Loren w Rzymie znów jest na sprzedaż. To już trzecia próba sprzedaży rezydencji. Dom wyceniono na około 20 milionów euro. Villa ma 700 metrów kwadratowych i otacza ją 11-hektarowy park. Jej atrakcją jest jadalnia wykuta w starożytnej rzymskiej grocie.

0: O, znowu mi się moje dżinsy przypomniały, już dawno wyrzucone na śmietniku są.
1: Jak mówiliście w domu na dżinsy?
0: Dżinsy.
1: Dżinsy?
0: Dżinsy.
1: A wycieruchy, znasz
0: nie,
1: takie słowo?
0: Ale słuchaj, dżinsy przez
2: nieładne
0: Y.
2: Nieładne słowo jest.
1: Ale co nieładne, dżinsy czy wycieruchy?
2: Te wycieruchy.
0: A dżinsy przez Y?
2: To bardzo ładne.
1: Jeans. No jeans. Dobra, niech będzie.
0: No, ale ja już nie mam.
1: No słuchajcie, to wycierychujemy teraz czas. 2005 rok?
0: Tak. Kącik odkurzający, czyli news, który pojawił się dokładnie 17 września, ale zupełnie innego roku.
2: Agencja NASA zamierza doprowadzić do powrotu człowieka na Księżyc do roku 2018-2020. Po upływie prawie pół wieku od ostatniej misji księżycowej w ramach programu Apollo.
1: NASA zaprezentowała w kongresie swój plan kolejnego etapu badań Księżyca. W ubiegłą środę plan przedstawiono w Białym Domu, podała polska agencja prasowa 17 września 2005 roku.
0: No, to ja w 2005 roku też miałem pewne plany na lata 2018-2020.
1: Tak.
2: A jak?
0: Miałem być sławny i bogaty.
1: A widzisz, sławny i bogaty, tak?
0: Tak.
1: No to z tego sławny i bogaty zostało ci tylko i... To jest 30% sukcesu, mój drogi.
0: Dziękuję.

0: Będę tęsknić za zimnym, chłodnym piwkiem w pełnym słońcu. Pozdrawiam, Kasia.
1: To o tej tęsknocie za latem dzisiaj sobie rozmawiamy.
2: Nie
1: przecież.
2: Ma za czym tęsknić. Piwo ma wysoki indeks kaloryczny. Fuj.
0: Przecież ona nie tęskni za piwem, tylko za pełnym słońcem.
1: I za tym indeksem glikemicznym. 11 minut zostało nam do 7. Za czym będziecie tęsknić, bo lato już praktycznie za nami. Widać to w dzisiejszej pogodzie, takowoż. Szymek nagrał się na naszego Messengera. Słuchamy.
3: Ja będę tęsknił po prostu za urlopem. Pozdrawiam.
1: O, wariaciku, 26 dni wykorzystał. Ja to sobie zawsze zostawiam gdzieś na święta coś jeszcze.
0: No, Szymek, pamiętaj, że są jeszcze planszówki. Polecam statki.
1: Statki?
0: L4.
1: Ale z szefem. Trafiony, zatopiony. SK2. Ale jeszcze polecamy dzieci. 2 dni na opiekę są dodatkowe.
2: O, to ja rozważę.
0: Rozważysz dzieci?
2: 2 dni dodatkowe, no to
0: tobie
2: słuchajcie.
0: Tobie 2 kilo, tobie 2 i tobie 10. Że chciał.

0: Też nie wiem. A wy wiecie, jak to się mogło stać?
1: Normalnie.
0: Że już jest 6:56, jak to zleciało?
2: W dobrym towarzystwie to wiecie.
0: No, mamy nadzieję, że macie podobnie. Za chwilę też najświeższa porcja newsów u nas.
1: Jak ktoś powiedział, że co Jagiellonia zrobiła?
0: Co przegrała. Powiedziałem, że przegrała.
1: No, powiedzmy, że tak powiedziałeś.
0: No, no ale nie tylko o Jagiellonii, będzie też o utrudnieniach na czwórce w Małopolsce. Bądźcie z nami za chwilę newsy.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Na początek drogowa przypominajka dla tych, którzy rano jadą przez centrum Rzeszowa. Na Bernardyńskiej działa już pilotaż pierwszej ulicy szkolnej. Odcinek między Grunwaldzką a Konarskiego jest wyłączony z ruchu samochodowego i parkowania, a zmiana będzie obowiązywać do końca września. Warto o tym pamiętać. A pogodowo dzisiaj zdecydowanie jesiennie. W regionie sporo chmur, do tego w prognozach przelotne opady deszczu i temperatura po południu w okolicach tylko 15 stopni.
12: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A4 w Małopolsce. Na trasie Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki i bus. Cztery osoby zostały ranne. W kierunku Krakowa zablokowane są dwa pasy. Ruch odbywa się jednym pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Przed wylotem do Nowego Jorku jutro Karol Nawrocki spotka się z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. A jeszcze dziś szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
14: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
13: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
12: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polacy przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Wczoraj w Sofii Bułgarzy niesieni dopingiem swoich kibiców okazali się trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
15: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu grać lepiej.
12: Kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. W sobotę biało-czerwoni zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl
17: SK2 Sport.
12: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego w Lidze Europy. Reprezentant Polski zaliczył asystę i strzelił gola w meczu z AC Milanem. Benfica wygrała 2-0. Kamiński latem trafił do portugalskiego klubu, ale do tej pory głównie siedział na ławce. Na wygraną w Lidze Europy musi poczekać jeszcze Jagiellonia. Wczoraj przegrała z Olympiakosem 1-2, wypuszczając remis w ostatnich minutach.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: No i o tym właśnie mówiłem, o tym 2-1.
17: Tak,
10: Olympiakos,
17: tak,
10: no 1-0 wygrywali. Jak ja patrzyłem, to wygrywali 1-0. Później musiałem iść spać. I co? I 2-1.
17: Człowiek na chwilę kimnął, a
18: to... No ja zmienię temat w takim razie.
10: Zmień.
18: Mamy dzisiaj imieniny Zygmunta.
10: Zygmunta?
18: Nie, Zygmunty.
10: Zygmunta czy Zygmunty?
18: Zygmunty trzeciej wazy. Z baru ją wziąłem.
19: Wajda i Jarząbek w radiu.
10: I Antonina!
17: No pięknie.
18: A kiedy to masz imieniny w ogóle, nie, droga, w ogóle?
17: Ja?
18: Tak.
17: 3 maja.
18: 3
10: maja.
18: Co się jeszcze 3 maja? Przecież 3
17: maja.
10: Ja wiem. Gryla robię
18: gryla
10: wtedy. Zapraszam cię w imieniny na gryla, jak coś w przyszłym roku.
18: 3 maja wspomniałeś świętego gryla, no tak. I Antoniny.
10: No.
18: To wszystkiego najlepszego w takim razie.
17: Już teraz dziękuję.
18: Proszę bardzo.
10: I wszystkim Wandom też wszystkiego dobrego.
17: I Bandom
10: też.
18: O! Dzisiaj Drogosław ma też imieniny.
10: Drogosław?
18: No, to szerokiej drogi, moi drodzy, dla wszystkich.

0: 2. Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: No nie wiem, czy dalej w środku tacy sami. Co jadłeś na śniadanie na przykład, Jarząbek?
1: Takie coś białe z takim czymś brązowym.
0: No to Jarząbek już ma w sobie coś białego i brązowego, a przed śniadaniem był inny.
1: Byłem przezroczysty.
0: Nie byłbyś sobą, gdybyś nie zjadł śniadania, prawda?
1: Ja chciałem powiedzieć, że właśnie usłyszeliście, jak brzmi szczyt. Szczyt naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer jeden! Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem.
2: Ale co?
1: To jest utwór, który króluje na naszej polskiej gorącej dwudziestce.
0: Co, ale co?
2: No co opowie później.
0: Co opowie? A to jak się, wiesz, bo to jest tak, że oni jak razem się spotkali z Margaret, Dawid Kwiatkowski, to sobie opowiadają tak publicznie, a później jak już światła reflektorów gasną, to oni sobie inaczej pewnie opowiadają. Pozdrawiamy tę parę gwiazdorską.
1: Jak w każdym małżeństwie, być może nie jesteś doświadczona pod tym względem, moja droga, więc człowiek z doświadczeniem. Ile już mam doświadczenia?
0: 16 lat miałeś rocznicę ostatnio.
1: Tak powiem ci, właśnie tak to wygląda w małżeństwie. Co było dzisiaj w pracy? Później ci opowiem. Co będzie na obiad? Później ci opowiem.
0: No i tak wiesz.
2: Zapamiętam.
0: No. Trzeba jeszcze brać uwagę na fakt, że Dawid Kwiatkowski i Margaret małżeństwem nie są.
1: Nie są. Ale zachowują się, jakby byli.
2: Ale można głosować na nich w gorącej polskiej dwudziestce, a notowanie w każdy piątek po 18:00
0: Powiemy więcej. Jutro właśnie u Łukasza będzie gość.
2: Specjalny.
0: Nie byle jaki.
1: No.
0: Michał Szpak
1: będzie jutro?
0: I wpadnie z nowym singlem swoim.
1: A, to dobra. Jak jutro będzie Michał Szpak, to dzisiaj będzie Szymon Wydra. Makao i po makale. SK2.
2: A my w studiu mamy jeszcze Jarzębia.
1: O. Z tym Jarzębiem na czele Jarzębi.

0: 20 minut po siódmej, to była Sanach i jej szampan, więc fajnie o poranku.
1: No a... się podzieliła trochę też.
0: Kto? Szampan się podzielił czy Sanach?
1: No Sanach by się podzieliła, jak jej szampan, to mogłaby się podzielić.
0: Myślałam, że ona się podzieliła.
1: No, a idzie Sylwester, więc
0: jeszcze... No dobra, mów! To Sanach, bo ja tutaj jestem przygotowana. Japońscy naukowcy sprawdzili i już wiedzą. Słuchajcie, motyle pamiętają swoje życie jako gąsienice.
1: No wyobraźcie sobie, że jednego dnia jesteście włochatą rurką, prawda, która żre liście, sałaty albo czegoś tam, idziesz spać, budzisz się w nowym życiu, uskrzydlona do nowych działań, prawda?
0: Ale jednak pamiętasz, tak? Że na przykład no, takiej lawendy to na przykład nie lubisz.
1: Tak mają te
2: że jak się zmienią z tego
1: gąsienicy
2: motyla, na tego ze skrzydłami, to
1: pamiętasz, jak byłeś długi.
2: Czyli jak był długi, nie lubił lawendy i po metamorfozie dalej nie lubi lawendy,
1: jest,
2: tak?
1: Tak jest, dokładnie. Tak mają.
2: Czyli wychodzi na to, że zanim stałem się motylem, ja na przykład byłem gąsienicą, która pewnego dnia poszła spać.
1: Tak?
2: Później się obudziła.
1: Tak?
2: I teraz tak, patrzę. Obrączka na palcu, dwójka dzieci, kredyt na 30 lat, a marchewki z groszkiem dalej nie lubię.
3: SK2.
1: No, coś nas łączy, mój drogi.
2: Tak?
1: No, tak. Ja też motylem byłem, ale utyłem.

0: Twardku, kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
5: Gdzież

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
3: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
4: I po reklamie.
5: Na początek sytuacja na rzeszowskich drogach. Poranny ruch jest już spory. Więcej samochodów mamy klasycznie na Powstańców Warszawy, Armii Krajowej, Krakowskiej, Lwowskiej czy Piłsudskiego. A jeżeli ktoś ma już dość korków, to mała informacja na przyszły tydzień. 22 września mamy dzień bez samochodów i tego dnia miejskimi autobusami w Rzeszowie pojedziemy za darmo. Zobaczmy jeszcze na prognozy. Dzisiaj w regionie pochmurno, miejscami deszcz i temperatura w ciągu dnia to tylko 15 stopni.
6: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 15 osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci. To po rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone

0: Zostały domy, biurowiec i magazyn. Rosyjski ostrzał dotknął też Odessę i Zaporoże. W Odessie rannych zostało 6 osób, w tym 2 dzieci, w Zaporożu 3. Trwa akcja ratunkowa. Więcej osób trafi do zawodowej służby wojskowej. W przyszłym roku MON planuje powołać do 20 tysięcy żołnierzy. To o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Na ćwiczenia wojskowe w przyszłym roku może trafić 200 tysięcy osób. Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, wdał się w próbę dryblingu, która zakończyła się stratą bramki. Mimo to Barsa wygrała 7-2.
1: Ja mówiłem, że Szczęsny to się pali do gry.

0: Co? Co?
1: Perfekt, ale w koło jest wesoło, nie jest ci wesoło?
2: Cicho się zrobiło jakoś. Jest mi bardzo wesoło.
1: To, no to się za sprzątanie proszę brać, bo już teraz kącik odkurzający w SC2.
0: Ty wytłumacz państwu, o co chodzi.
1: No to jest taki kącik, taka przestrzeń, gdzie my odkurzamy stare fakty, dobrze mówię?
3: No dobrze mówisz, a z kiedy te stare fakty są?
2: No właśnie.
1: A skądinąd?
3: Ale z kiedy?
0: Ale z kiedy?
1: Konkretnie teraz to z 2008 roku.
3: Dobrze. Z tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie z tego roku, proszę bardzo.
2: Ale cwaniaku, to co tam się te działo?
3: No, ja?
0: No, a co, a ja?
3: To poczekaj, no dobra, który mówiliście? Ósmy, tak?
2: Tak.
3: Dobra, no to mam. Każdy, kto ma w domu jadowitego pająka, węża, skorpiona lub żmiję, musi się liczyć z tym, że pupil zostanie mu niebawem odebrany. Od nowego roku wchodzą nowe przepisy, które pozwolą na ich konfiskatę, pisał Dziennik Polska 17 września 2008 roku.
0: Nie można mieć żmii w domu?
3: No
0: to nie jeden zięć pewnie podskoczył wtedy z radości.

0: Adrenalina.
1: Tak jak woda w czajniku na kawę buzuje w tym momencie. Na przykład. Michał Szczygieł za nami, 10 minut zostało do 8. I my patrzymy na nasze polskie podwórko, z czym wam się kojarzy Polska z polską kuchnią, z czym się kojarzy polska kuchnia z Magdą Gessler.
2: Oczywiście, że
3: no,
2: tak.
3: Jedyna, no. Słuszna.
2: Znacie, na pewno widzieliście nieraz. W telewizji chociażby, jak gotuję.
1: No i ostatnio Magda Gessler się chwali w sieci.
3: No chwali się, bo odwiedziła ją taka dziewczyna, że
1: To jest, że
3: Że
2: Z kim tu siedzimy?
1: Poczekaj, chcesz tak zasugerować, że Magda Gessler zeżarła gościnie? Bo
2: gościuwa.
3: Prawie, gościuwe. Słuchajcie, gościuwe. Odwiedziła ją, kojarzycie taki zespół Pussycat Dolls?
1: No jest taki zespół.
3: I odwiedziła ją Nicole Scherzinger, to jest aktorka i wokalistka.
2: No i co? Okay.
3: No i jadła u niej, jadła.
2: Co zjadła?
3: Kaczkę zjadła.
2: Kaczkę zjadła, tak, kaczkę, akurat to była kaczka. Akurat to była kaczka.
4: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.
2: No właśnie, no. Peska 2. A że tamta po polsku nie umie, to zjadła, myślała, że kaczka, nie? Co tam będzie kwakać na tego?
1: Duck.
2: Duck, duck, quack, duck,
3: quack, duck, duck.
1: Może pani Magda nie wiedziała, jak powiedzieć duck.
3: Więc no wyszło, że tak.
2: To powiedziała coś na K, no.

0: Czasami statki są też w butelce, jak się nie przełknie dobrze. Natomiast, moi drodzy, chciałam wam powiedzieć i zdradzić taką kuchnię radiową. Antonina się przyznała, zdradzę to teraz wszystkim. Jezu. Ona o tym nie wie, że ją zdradzę, ale zdradzę.
1: Nie zdradzaj mnie.
0: Zdradzę cię, oczywiście, że tak. Antonina lubi grzyby.
1: To
0: stare, tak. Młode, jakiekolwiek.
1: Stare,
0: no przecież się przed chwilą, że lubi grzyby, no. Powiedziała, że się interesuje grzybami.
1: Nie, ja lubię młode grzyby.
2: Mówiła, że
1: grzyby
2: lubi kurki.
0: A kurki,
2: żeby
0: kurki.
1: Żeby mój grzyb domowy się nie obraził, ja lubię młode grzyby.
0: Młode grzyby.
2: No.
1: Tak.
0: Za dużo grzybów w tym barszczu, to też niedobrze. Moi drodzy, mamy ile? 5 minut do godziny 8.
2: No, ale to wiesz, że teraz trzeba zapowiedzieć, żeby się zgłaszali do państwa.
0: Oczywiście,
2: miast.
0: Że tak.
2: A ty jakiś grzybak
0: tak.
2: Wyszedłeś.
0: No, ale to jest bardzo dobre wyjście do tematu naszego,
2: ale...
0: czym się mamy zgłaszać.
2: Ale z grzybem?
1: Grzyby są zawsze dobre.
0: Nie z grzybem.
2: Dobra, jakie było najdziwniejsze miejsce, w którym widzieliście grzyba? Proszę bardzo, odpowiadajcie na to pytanie. 726-826-826 to telefonicznie, a na Messengerze, jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzenia wartości 500 po 8.
0: A trawę też lubisz?
3: SK2.
1: A jak?
3: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS 8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
12: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
11: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
12: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
11: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
15: I po reklamie.
16: Na początek drogowo i tu przypominajka, że w Rzeszowie na ulicy Bernardyńskiej działa już pierwsza ulica szkolna, dlatego odcinek między Grunwaldzką a Konarskiego jest zamknięty dla samochodów, ale niezależnie od tego, którą szkołę mijacie rano, warto właśnie w tych miejscach zwolnić. O tej porze mamy tam dużo dzieci, rodziców, autobusów i samochodów. To drogi, a pogodowo dzisiaj jesień da o sobie znać. Sporo chmur, miejscami deszcz i po południu temperatura w okolicach 15 stopni.
17: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski dron znaleziony pod Jarosławcem był uzbrojony. Prokuratura potwierdziła, że to wojskowy bezzałogowiec Gerbera 2. Maszyna miała głowicę odłamkowo-burzącą z detonatorem. Ważyła około 4 kg. Eksperci wymontowali głowicę i bezpiecznie ją zdetonowali.
18: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
17: relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy, tam poddawane jest szczegółowym oględzinom. Maciej Berek nadal czeka na ślubowanie przed prezydentem. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie zaprosił go jeszcze do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent wciąż ma wątpliwości, czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
15: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
19: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
15: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
17: Uczą się, jak składać nowoczesne urządzenia. Na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowano polsko-ukraińskie zajęcia z robotyki.
20: To jest panel do sterowania właśnie tym robotem od Universal Robots. Uczymy się właśnie na nim zrobić prosty program, który przenosi klasek z jednego punktu do drugiego.
21: Montujemy układ. Pneumatycznie.
22: W windach na przykład. Jeśli dojedzie do piętra i krańcówka by to wyczuła, to się wtedy mogą otworzyć drzwi na przykład.
17: Na zajęciach z robotyki był nasz reporter Krystian Machalica.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: SK2 Sport.
17: Trudny początek Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejorz zmierzy się dziś w Londynie z Crystal Palace. Angielski klub wygrał ostatnią edycję Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce. Początek meczu o 21:00. Drugi mecz i druga wygrana Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali na wyjeździe norweski Kolsztat 36-29. Dziś swoje spotkanie zagra Orlen Wisła Płock, a na wciarze u siebie podejmą niemiecki Melsungen.
23: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
24: 3,5 minuty po 8:00. Słuchajcie, prezes Wisły Kraków zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska do gry w charytatywnym meczu legend Wisły i polskiej piłki. Tutaj jest takie coś, obaj lubią grać, więc będzie okazja, by na jeden dzień zawiesić polityczne spory. Ciekawe, czy będą grali w jednym drużynie, to jest pierwsze pytanie. To będzie prawo skrzydłowe i lewo skrzydłowe. Prawda? No. A po meczu chodziliśmy na ustawki.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
24: Antonina, jak myślisz, który będzie na spalonym?
25: Pomidor.

0: O, bardzo dobrze, że tutaj Roxy Węgiel troszeczkę tam po zagranicznemu.
1: Po angielsku oczywiście.
0: Głównie po polsku, ale zdarzył jej się utwór, którym wygrał Eurowizję Junior. Bardzo fajnie, że on jest, że on się pojawia, bo możemy sprytnym ruchem magicznej ręcy przejść do Wielkiej Brytanii.
1: Bo tam mówią po angielsku na przykład i o tym przekonał się na własnej skórze niejaki książę George.
0: Książę George, to ten George.
2: To on mówi po angielsku.
1: Nie ze Świnki Pepy, nie. Tylko ten książę George, który ma rodziców, księcia i księżną Walii.
0: Tak.
1: Czyli tego Williama i Kate'a.
0: Rozpoczął naukę. Słuchajcie, szkoła, której czesne wynosi około 65 tysięcy funtów rocznie, zapewnia każdemu uczniowi własny pokój w jednym z 25 internatów.
2: I ta szkoła jest miejscem edukacji wielu członków rodziny królewskiej, no i w tym oczywiście księcia Williama oraz księcia Harry'ego, czyli jaki ojciec, taki syn.
1: A mogłabyś nazwać tam szkołę?
2: Eton College.
1: Eton.
0: A może Eton?
1: A może?
2: Eton
1: czy Eton, nieważne.
0: Metan, etan, propan, butan.
1: Wiemy już, że książę George pierwszego dnia już odpowiadał przy tablicy.
3: To be or not to be.

0: będzie wiadomo, czy to O czy U, ta litera na końcu tego utworu. Czy to było U czy O?
1: Zaraz zobaczymy, jaka była. O?
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: No. No.
4: To powiedział, co
1: także
4: wiedział.
1: Tego.
0: No. No. Lubię mówić no. 18 minut po 8. Dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł walczy Edyta z Kacprem. Dzień dobry.
5: Halo. Dzień dobry.
0: Dobra, Kacper jest, a Edyta?
6: Halo, jestem.
0: Dobrze, przypomnijmy wam od razu na początek, kochani, że słuchamy się przez telefon, nie przez radio. Jeśli ktoś z was ma włączone radio, to radio ściszamy i słuchamy się przez telefon, bo w radiu jest delikatne,
4: tak,
0: minimalne opóźnienie.
4: To jest nasza dobra rada, nie? Jak będziecie tracili czas, to jest wasz czas. No,
0: tak, teraz tak, przypominam zasady. Antonina ma koło i nie zawaha się go użyć, zakręci w prawo lub w lewo, to zależy tak od was, i wylosuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, w ten sposób zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to jest jasne?
5: Jasne.
6: Tak, tak.
0: Tak, tak. Dobrze, Edytka zacznie.
4: W prawo czy w lewo, Edyto?
1: Jestem gotowa, tak.
6: Prawo.
4: Brawo.
1: Brawo, no to uwaga, kręcę.
4: Chciałam się pomylić, bo myślałam, że tylko ja mam problem.
1: Nie,
4: z
1: wiem, która to prawa. Cicho, wiem. Uwaga, uwaga, wypadło D.
0: Tak. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
4: Czasami
0: Edyto.
4: Wszyscy jesteśmy w D pod koniec miesiąca.
0: 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
6: Dania.
4: Miasto.
6: Dąbrowa Górnicza.
4: Znana postać.
6: Znana postać. Doda.
4: Roślina.
6: Dalia.
4: Kolor.
6: Dębowy.
0: Wow, jest, dobra, ten kolor, tak, ale jaka była roślina?
4: Dalia
0: to jest roślina?
4: No oczywiście,
1: tak,
4: że tak.
1: Tak, kwiat.
0: No to skoro kolor też zaliczamy, to Edytka będzie miała 5.
4: Czekaj, chcę zobaczyć, jak wygląda dębowy. Dębowy kolor.
0: Ząb, zupa.
6: Nie,
0: jak to było? Dąb, zupa dębowa, ząb. Nie, jakoś tak było.
4: Ależ ten kolor jest piękny, ale ten kolor jest opalony.
0: Dobra, Kacper, w prawo, w lewo?
5: Tak. W lewo.
0: W lewo.
1: No dobra, uwaga, zaczynam.
4: Kacper, 5 punktów do pobicia. To nie dużo, ale i dużo.
0: Zobaczymy, jaka litera, bo czasami jest jakaś dziwna, zdradliwa albo i nie. Jaka?
1: My
0: jak mama.
4: M jak mama.
0: M jak mama, 20 sekund. Kacper, uwaga, państwo.
5: Malediwy.
0: Miasto.
5: Malbork.
0: Tytuł filmu.
5: M jak miłość.
0: Imię.
5: Malwina.
0: Roślina.
5: Modrzew.
0: Potrawa.
5: Majonez.
0: Zawód. Zawód już będzie po czasie.
1: No się śmiejecie, niektórzy jedzą.
0: Nie jedzą. No, ja nawet wczoraj tak, mieliśmy telefon od słuchacza, to poza anteną, że zjadł cały słoik majonezu.
5: Dobrze, ale winiary.
0: Nie wiem. Ale ten. Będzie. Dobra, zaliczę ten majonez i uwaga, wszystko zależy od Malediwów.
4: A co, myślisz, że Malediwi to co to jest?
0: A tak samo jak z tym, Zanzibarem, nie?
4: No wiem,
0: Czasami ludzie mówią Zanzibar, a to jest Tanzania,
4: tak,
0: nie?
4: Malediwy oficjalnie to jest archipelag oraz państwo wyspiarskie.
0: No to Kacper, 6!
1: Czyli mamy.
5: 6 punktów.
0: 6 do 5, zgarniasz prezent marzeń, Kacprze. Nie cieszysz się.
5: Nie, cieszę się, jestem w szoku.
0: W szoku. Dobra, a w tym w szoku chcesz kilka ciepłych słów komuś przekazać. Może ktoś ci 100 zł wisi, jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby na żywo na antenie
4: tak,
0: to powiedzieć.
4: Tak, może usłyszy.
5: A więc tak, żonę pozdrawiam z Jeleniej Góry. Oczywiście restaurację Koby z Jeleniej Góry, koło mnie siedzi szef kuchni. No. Wracałem z zakupu z Wrocławia.
0: Okej, okay, no mamy to. Czyli tak. Oni wszyscy ci wiszą.
5: Kamila pozdrawiamy.
0: Oni wszyscy ci stówę wiszą, to tak. Już wiemy. A Edycie ktoś stówę wisi?
6: Niestety nie, ale mogę też wszystkich. Chciałabym kogoś pozdrowić, jeśli mogę.
4: No właśnie o to chodzi.
6: Chciałabym pozdrowić wszystkie osoby, które zbierają ze mną dzisiaj śliwki w sadzie. I osoby też na hali i swoją rodzinę.
0: Pięknie.
1: I my też
0: pięknie.
1: Pozdrawiamy.
0: Patrz, ile osób z tobą Edycie wisi.
4: Jakby to powiedzieć, no Edytka, no dzisiaj się nie udało, ale jak to się mówi, pierwsze śliwki robaczywki. No.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
4: Następnym razem będzie lepiej.
0: Czyli jutro po 8 też zagramy.
4: Tak.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jacky Otis 8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
7: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Jesień dzisiaj mocno daje o sobie znać, choć oficjalnie jeszcze jej nie mamy. W Rzeszowie krośnie czysłem oku, przez większą część dnia sporo chmur, przelotny deszcz i temperatura po południu wyniesie tylko średnio 14, 15, 16 stopni. Ale jeżeli taka aura nie jest waszą ulubioną, to mam dobrą wiadomość, że długo tak nie będzie. Już jutro zrobi się spokojniej i pogodniej, a sobota i niedziela przyniosą sporo słońca i temperaturę w okolicach 20 stopni.
14: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku w

0: W Łodzi zderzyły się 3 samochody oraz autobus. Jedna osoba została ranna, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
1: Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem pracowniczym marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem marki Dacia, który siłą pchnięcia uderzył w poprzedzający go pojazd marki Kia, a ten następnie uderzył w Toyotę.
0: Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. Wiadomo, że kierujący byli trzeźwi. Media społecznościowe nie dla dzieci poniżej 13 roku życia. Taki zakaz chce wprowadzić Komisja Europejska. Polska popiera ten pomysł, ale chce, by granica wieku wynosiła 15 lat. Rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu góry odwiedziło ponad 2 140 000 osób. To o 245 000 więcej niż rok wcześniej.

0: 8:38, tu Radio SK2. Nie regulujcie odbiorników, po prostu u nas tylko takie stare newsy. Newsy sprzed lat, to się nazywa kącik odkurzający, bo...
1: Bo my przypominamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale jakiegoś innego
0: roku. Czyli bierzemy
1: roku.
0: Je z szafy, tam gdzie jest największy kurz, odkurzamy i mówimy wam co, jak, gdzie, kiedy.
2: Ewentualnie z portfela, bo tam też jest czasami kurz. Pierwszy raz w historii Polski dostarczono posiłek za pomocą drona. Pizzeria, która jest odpowiedzialna za akcję, zapowiada, że trwają testy tej technologii oraz że będzie ona rozwijana.
1: W dronie zmieściło się, słuchajcie, 2 kg jedzenia. Pisała Wirtualna Polska 17 września 2015 roku.
0: To był pierwszy uzbrojony dron nad Polską. Uzbrojony w bombę.
2: Kaloryczną. Wyska 2.

0: umiecie gwizdać?
1: Na pracę? Na
2: umiemy, wszystko. Ale to był Rafał Brzozowski, tak blisko. A tak blisko też może być Japonia.
0: Nie, ona jest daleko.
2: Ojejku.
0: Ale czemu może być blisko?
2: No bo w Japonii liczba stulatków po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 tysięcy.
0: I dlatego jest blisko Japonia.
2: No tak.
1: Jak im przekracza, to tych stulatków jest tak dużo, że oni się tak rozprzestrzeniają, że są coraz bliżej.
0: Dobra, daj kobiecie powiedzieć, ile tych stulatków
2: ponad tam jest? Ponad 107 tysięcy stulatków mieszka w Japonii i to jest pierwszy raz w historii, kiedy ta liczba mających co najmniej 100 lat przekroczyła 100 tysięcy. Są.
1: Dobrze. Nie, moi drodzy,
0: 100 lat. Niech żyją.
1: No właśnie nie, wręcz przeciwnie, mój drogi. Co ty jesteś taki niemiły? Co ty, 200 lat trzeba?
0: 100 lat to za mało, 100 lat to za mało.
1: No właśnie, no, ale 100 lat to nic, moi drodzy, 100 lat to nic. Ja mam w szafce Japonki, które za 1000 lat nawet się nie rozłożą. SK2.
0: I paradoksalnie te Japonki są made in China. 10 do 9.

0: No i przychodzi się nam się pożegnać. Nie pierwszy raz przychodzi mi...
1: Wstaje mi, Wysoka Izbo.
0: Przychodzi mi stawać. Nie pierwszy raz przychodzi mi stawać.
2: Ja zatykam uszy, nie słyszę.
0: Pożegnać się.
1: Czas, w sensie pożegnać się z porankiem, bo zaraz będzie Kasia Grodzka. Gdzie ona w ogóle jest?
0: Kaśka, idź jej poszukaj, a my to powiemy ładnie, że Kasia ma przygotowane... Znaczy my jej przygotowaliśmy, a ona jeszcze tego nie wie. Strachy na lachy jej przygotowaliśmy na początek po dziewiątej. A zagrałam 10 hitów jeden po drugim, totalnie bez reklam. A ja bym chciał opowiedzieć jakiś żart.
2: Oho, a śmieszny?
0: Nie wiem. Mogę? Jaś, masz jakiś żart, bo
3: nie,
0: ja mam.
3: Nie, czekam na Kasię.
0: To ja opowiem. A ty masz jakiś żart?
2: Nie, czekam.
0: Nic,
2: na twój. Nie, no, czekam na twój.
0: A jakiś ulubiony masz swój? Nie.
2: O Jasiu,
0: ale drugi
2: lubię.
0: On jest?
2: Nie. To mów ty. Nie, mów ty.
0: To ja mam. Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
3: No.
0: Zestaw głośno mówiąc. Już mogę kończyć ten program? Mogę?
1: Kasia Grodzka już przyszła.
0: Nikt się nie śmieje, brawa, biją. Dobrze, do usłyszenia. Pa, pa.
4: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jacky Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS 8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
0: I po reklamie.
9: Dziś w Rzeszowie krośnie czysta na oku, przewaga chmur, miejscami przelotny deszcz i temperatura, która będzie się dziś utrzymywała w okolicach tak od 14 do 16 stopni. Ale spokojnie, tak ponuro i chłodno będzie tylko dziś, bo od jutra to się zmieni. Zrobi się pogodniej i cieplej. Jutro i w weekend będzie właśnie słonecznie z temperaturą w okolicach od 20 do 22 stopni, więc w weekend można sobie coś planować.
10: Zbliża się 9. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rząd powinien zareagować na wysokie ceny paliw, tak uważa rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Sejmie trwają prace nad ustawą dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jej zapisy są niemal takie same jak w ustawie, którą w lipcu Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd liczy, że tym razem będzie podpisem. Co na to rzecznik prezydenta?
11: Na razie tej ustawy fizycznie nie mamy, panie redaktorze.
12: Jeżeli trafi w taki jeden do jeden, to
11: ale
12: samo.
11: Nie ma tej ustawy jeszcze. To jest tylko projekt.
12: A czyli daje pan szansę rządowi, że jednak prezydent podpisze?
11: Ja przede wszystkim, to jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
10: Mówił Rafał Leśkiewicz, a głosowanie w Sejmie nad przyjęciem ustawy o nadmiarowych zyskach już jutro. Po dramatycznych wydarzeniach w Koszalinie teraz ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty w tej sprawie ma usłyszeć zatrzymany 50 33-letni mężczyzna.
13: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
10: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty jego zębów. Ustalili, że temperatura ciała dinozaura wynosiła około 36 stopni Celsjusza. To potwierdza, że T-Rex był stałocieplny i mógł żyć także w chłodnym klimacie.
0: SK2 News, Rzeszów.
9: Emanuela Kwaśniak. W Rzeszowie coraz więcej spraw można załatwić bez wizyty w urzędzie, a mieszkańcy chętnie korzystają z takich możliwości. Jak podają władze miasta, z aplikacji Rzeszów to my korzysta ponad 71 tysięcy osób. Urzędomat wydał już ponad 7 tysięcy dokumentów, a mobilny urzędnik odwiedził blisko 600 mieszkańców. Na Podkarpaciu trwa nabór na mikrodotacje do 10 tysięcy złotych na lokalne inicjatywy. Wnioski można składać do 21 września, a szczegóły są na stronie mocpodkarpacia.pl.
14: I już teraz 2 minuty po godzinie 9:00, tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a wśród nich w tej godzinie między innymi Sylwia Grzeszczak, zespół Kombi, a na początek, no, najemy się strachu, bo pora w sumie śniadaniowa. Przed nami strachy na lachy. Kasia Grodzka, dzień dobry.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: trudno żyć ze sobą. W sensie z taką pogodą, jak jednego dnia piękne słońce jest na niebie, a drugiego taki, o właśnie, prysznic za oknem. Ale dajemy jakoś radę, prawda? Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz za nami w Radiu SK2. Ja przyznam, że jestem gadżeciarą. Pewnie niektórzy już to o mnie wiedzą. Lubię takie różne nowinki. I trafiłam na fajny gadżet. I to jeszcze w ogóle polskiego pochodzenia. Pewien polski programista stworzył aplikację ZUKOFF, która wykrywa w pobliżu obecność inteligentnych okularów Meta. Ja przypomnę, że te okulary to są te okulary, które wszystko nagrywają i analizują. No a przecież ktoś może sobie tego nie życzyć, prawda? I stąd też właśnie ta aplikacja się wzięła. Ciekawe, jak właściciel Mety, czyli Mark Zuckerberg, zareagował, jak pracownicy powiedzieli mu o tej apce.
1: To jest! Nic, panie kierowniku! Oczko mu się odlepiło! Temu misiu!

0: Takie tango i budka suflera, takie klasyki polskie. Gramy wam w Radiu SK2. A jakie tango, słuchajcie, odstawił wczoraj Messi. Zdobył setną bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum Puchar Campeones, o którym co roku walczą w jednym meczu mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Ja tylko przypomnę, że w czerwcu to Messi skończył 39 lat. Pewnie zamiast 100 lat, 100 lat śpiewali mu 100 bram, 100 bram. No i się udało.
1: SK2. Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
1: Cebulę z
4: pire. Pierogi z serem.
5: Makaron carbonara.
0: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
0: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie. Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: I po reklamie.

0: Ile się paczek chipsów przejadło, zanim się trafiło na wymarzonego Tazosa z akurat tym Pokemonem, którego brakowało w kolekcji. No to wiedzą tylko rodzice dzieciaków z lat 90. Choć u mnie bardziej na Tazosy mówiło się kapsle, w sumie nie wiem czemu. Ale zabawa to zabawa. Tu Radio SK2, zbliża się 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO BP.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
5: I po reklamie.
6: Od 16 do 17 stopni mamy na termometrach. We Rzeszowie krośnie czy jaśle, temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. A dziś, jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Uważajcie na opady deszczu. W nocy 8 na plusie maksymalnie. Jutro około 21 kresek. Nieco więcej słońca niż dziś. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitna.
7: Jest 10. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie bilans rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Do szpitali trafiło 18 osób, w tym dzieci, poinformował mer miasta Witalii Kliczko. Rakiety uszkodziły m.in. budynki mieszkalne, kolej i wodociągi. Zniszczony został też żłobek. Ataki dotknęły również Odessę, Zaporoże i Charków, a drony i rakiety uderzały w niemal 40 miejscach. Niższe ceny paliw czy wyższe podatki? Sejm debatuje nad podatkiem od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Stawka ma wynieść 60% nadwyżki. Głosowanie zaplanowano na jutro. Nowa danina ma przynieść państwu około 4 miliardów złotych, a to oznacza, że mogłyby na stację paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem.
8: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
9: Bo byłoby z czego spłacać.
8: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
7: Kancelaria Prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. 17-latka podbiła jeziorak. Zofia Burkiewicz z Iławy po raz pierwszy przepłynęła wpław najdłuższe jezioro w Polsce. Pokonanie jezioraka zajęło jej 10 godzin i 2 minuty.
10: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
7: A na co dzień Zosia trenuje w Iławskiej Orce. Teraz jednak skupia się na nauce, bo przed nią matura.
5: SK2 News, Rzeszów.
11: Emanuela Kwaśniak. Blisko 48 tysięcy złotych na własny biznes. Wojewódzki Urząd Pracy ruszył z dotacjami dla bezrobotnych z Podkarpacia w wieku od 18 do 29 lat. Wnioski można składać od 13 do 16 października. Wsparcie ma trafić do około 600 osób. W przyszłym tygodniu w Rzeszowie odbędzie się obwoźna zbiórka zużytej odzieży i tekstyliów. Od 21 do 28 września w 18 punktach będzie można bezpłatnie oddać m.in. ubrania, buty, pościel i ręczniki.
12: Zwykle nazwy podatków brzmią bardzo groźnie. Jakiś tam progresywny, jakiś podatek liniowy, a tu pomysł na podatek od nadzwyczajnych zysków. Brzmi to jak coś, co będzie ściągało Ministerstwo Magii. Tutaj Radio SK2, u nas magia dzieje się w dźwiękach. Gramy wam 100% polskich hitów. Pani Sanach na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Latanie. Fajna sprawa o tej sztuce, panowie z Lady Punk w Radiu SK2. Za to niezły odlot wydarzył się na Podlasiu, słuchajcie. Tam na trwające wesele, no huczne, bo na 160 osób wyprawione, weszli łowcy głów i zgarnęli pana młodego. Okazało się, że ten pan od kilku lat był poszukiwany za różnego rodzaju oszustwa. Czyli wychodzi na to, że gdy ksiądz spytał pannę młodą, czy bierze tego pana za męża, to weszli łowcy głów i powiedzieli: tak, my też bierzemy.

0: To nowość w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? Czyli kawałek, na który możecie głosować w naszej gorącej polskiej dwudziestce, a głosy Wiktorii no, na pewno są potrzebne, bo kawałek Co mi tam zajmuje miejsce 20. SK2.pl, tu oddajecie swoje głosy, a kolejne notowanie już jutro po godzinie 18.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
7: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
2: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
1: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
2: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
1: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
3: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W 2 miastach w 1 weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia!
7: To będzie ostatnia reklama. Gdzie?

0: Ciekawe, czy nieznajoma wie, że ma swoją własną kołysankę. Bardzo miły prezent, niespodzianka, muszę przyznać. Zespół Perfect, gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK A2. U nas zawsze 100% polskiej muzyki, także i takie rockowe klasyki wam gramy. Przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia! I po reklamie.
3: W regionie pochmurno, tych opadów deszczu jeszcze może być dziś całkiem sporo. Jeśli gdzieś wychodzicie, to koniecznie pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie, czyli aż w tym momencie 17 na plusie średnio. Temperatura odrobinę może nam podskoczyć. W nocy 8 kresek, a jutro maksymalnie 21. Więcej słońca niż dziś. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno.
4: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał więc zawrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
5: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
4: A do tematu będziemy jeszcze wracać. Dla pieniędzy z kolędy miał zabić księdza Grzegorza Dymka. W sądzie apelacyjnym w Katowicach rusza rozprawa odwoławcza w sprawie zabójstwa księdza. Tomasz J. został wcześniej skazany na 20 lat więzienia. Zdaniem prokuratury wyrok jest za niski.
6: Zgadza się. Prokuratura od samego początku domagała się dla oskarżonego wyroku dożywocia. Ich zdaniem kara 20 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodna w stosunku do brutalności tego czynu. Sąd uznał wtedy, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa. Przypomnijmy, sprawca Tomasz J., były policjant, napadł na księdza w garażu na terenie plebanii. Chciał go okraść. Skrępował mu ręce i owinął jego głowę taśmą streczową. Ksiądz zmarł w wyniku uduszenia.
4: O czym informował Przemek Kopiejka. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Specjaliści podkreślają, że to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Czy w tym sezonie mieszkańcy Zielonej Góry planują się zaszczepić? To sprawdzała nasza reporterka.
7: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepili. No, nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
8: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
7: A pani siebie szczepi?
8: Nie.
9: Tak, oczywiście tak. I dla dziecka, i dla dorosłych, ale odporne się. Dlatego, żeby przebieg choroby, przebieg będzie łatwiejszy.
4: Na grypę można zaszczepić się u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.
10: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serki za kierowcy Noga z Gazu. Podkarpacka policja prowadzi dziś akcję prędkości. To w ramach ogólnopolskiej kampanii Road Pole Safety Days. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań na drogach, w szczególności walkę z agresją drogową oraz zmniejszenie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym do zera. Duży wzrost zachorowań na boreliozę na Podkarpaciu. Wojewódzki sanepid od początku roku do 15 września odnotował ponad 2130 przypadków. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba zachorowań wzrosła o ponad 130.
11: 2 minuty po godzinie 11:00. Tak patrząc na jasne strony tego nieudanego lotu z Toronto, no to zawsze kilka godzin więcej na nacieszenie się syropem klonowym. Najlepiej w ogóle wylanym na wielką porcję naleśników. To poprawi humor każdemu. Tu Radio SK2. Więcej pozytywów usłyszycie już za chwilę. Przed nami 10 polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

Przyjaciele, poszukiwani, Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? Gramy wam w Radiu SK2 na 20 minut po godzinie 11. Za to im zabrakło chyba trochę szczęścia. Polscy siatkarze przegrali na Mistrzostwach Europy spotkanie z Bułgarią, ale i tak na szczęście udało nam się awansować do 1/8 finału i to w ogóle z pierwszego miejsca w grupie, więc brawo panowie. Czasu na pozbieranie się, odpoczynek, wszelkie masaże, rekonwalescencje i przemyślenie taktyki mamy sporo, bo kolejny mecz gramy w sobotę o godzinie 15 z Łotwą. Ja taktykę proponuję taką, tak jak śpiewają elektryczne gitary. Z liścia ich panowie, z liścia trzeba. Człowiek z liściem na głowie już teraz w Radiu SK2.

0: Kryzysowa narzeczona. Klasyk od Lady Punk w Radiu SK2. Pewnie kojarzycie, że u nas myślą nad nowym podatkiem paliwowym, a we Włoszech z kolei idą sobie w drugą stronę, bo podatki się tam likwiduje. Włosi mieli taki totalnie znienawidzony podatek, który nazywał się Bollo Auto. Wszyscy się na niego skarżyli, no bo de facto płaciło się za sam fakt posiadania samochodu czy motocykla. Ostatecznie wczoraj został on zniesiony. Ponoć niektóre regiony mają przez tę decyzję stracić ponad 2 miliardy euro. A rząd już zapowiedział, że tę stratę zrekompensuje. Ciekawe czym? Czyżby jakimś nowym podatkiem?
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
7: Zapraszam Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie. Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
8: Gdzież

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia!
4: I po reklamie.

0: może ktoś potrzebuje trochę słonecznych promieni płynących prosto z muzyki Wiktor i Dyduła. Tam słońce, gdzie my gramy wam w Radiu SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki, to się zgadza i to się absolutnie nie zmienia. Przed nami punktualnie o godzinie 12 newsy.
1: Reklama.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdzie?

0: mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Przewaga chmury w regionie i cały czas jeszcze uważajcie na opady deszczu. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie 17 stopni średnio. Odrobinę temperatura może nam podskoczyć w nocy 8, jutro maksymalnie 21. Nie przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanok, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
3: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wojsko poderwało myśliwce, to przez atak rosyjskich bezzałogowców na zachodnie terytorium Ukrainy. Rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazało w sieci dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z tym ogłoszono alert RCB dla lubelskiego i podkarpackiego o zagrożeniu atakiem z powietrza. W Lublinie zawyły syreny alarmowe. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację. Działania są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Krajowa dwójka między Białą Podlaską a Terespolem zablokowana po śmiertelnym wypadku. W miejscowości Chola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówkę oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
4: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
3: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Salczyńska-Pyrchla. Droga krajowa w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Służby kierują na objazdy. Ciężarówki czekają na udrożnienie trasy. Samochody osobowe mogą pojechać przez Woskrzenice Duże. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Szczęśliwy finał poszukiwań i pytania, jakie były powody zniknięcia rodzeństwa. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar zniknęli wczoraj. Dzieci wyszły rano do szkoły i do niej nie dotarły. Policję o zaginięciu dzieci poinformowała matka. Rodzeństwo późnym wieczorem zostało odnalezione. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w Szczecinie według procedur poinformowała o poszukiwaniach rodzeństwa odpowiednie służby.
5: Jak udało mi się dowiedzieć o sytuacji, poinformowany został sąd rodzinny. To jednak nie koniec. Dokumenty z komisariatu trafią również do Centrum Usług Społecznych, które może sprawdzić sytuację rodziny i udzielić ewentualnego wsparcia, oraz do prokuratury. Właśnie te instytucje sprawdzą, dlaczego dzieci zamiast pójść rano do szkoły spacerowały po mieście.
3: A najnowsze informacje zebrał Mateusz Tomaszewicz.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał Serkis. Policjanci rozwiązują sprawę sprzed 17 lat. Chodzi o zabójstwo znanego krośnieńskiego przedsiębiorcy z 2009 roku. Funkcjonariusze poszukują osób, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy zbrodni. Zdjęcie macie na stronie podkarpackiej policji. Pilnie potrzebna krew. Kończą się zapasy ARH+. Krew oddacie przy Wierzbowej 14 w Rzeszowie. Ważna informacja dla kierowców. Od niedzieli na przejściu granicznym w Medyce zawieszone zostaną odprawy autokarów w kierunku wjazdowym do Polski. To w związku z planowaną przebudową infrastruktury.
6: Mamy południe, weekend coraz bliżej. Tu Radio SK2, gramy Wam 100% polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy naszym muzycznym wehikułem do lat 80. Będzie też wkrętka Kamila Nosela. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: Pani Beato, nie ma co żałować, bo piosenka naprawdę wyszła wspaniała. Tu Radio SK2, Beata i żal mi tamtych nocy i dni, a Nosel może śmiało powiedzieć, że nie żałuje nam pomysłów na swoje wkrętki.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
2: Tak, o co chodzi?
3: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. Jest pani?
2: Jestem ja, tak.
3: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
2: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
3: Aha.
2: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasło. Żarówka.
3: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
2: Znaczy się, to by było jak...
3: Już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
2: No jestem.
3: Jest pani?
2: Domem.
3: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie. Proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
2: Przed domem sobie tak postąpać,
3: przed domem, tak.
2: No.
3: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
2: Będę skakać przed domem.
3: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
2: Dobra.
3: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
2: W lewo? Tak. A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
3: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
2: O, to czuję, nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
3: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
2: Jak mnie ktoś widzi,
3: jeszcze
2: daleka, to...
3: Moment, jeszcze w lewo?
2: W lewo?
3: Ojeju, proszę pani.
2: Co?
3: To tutaj mi coś ciśnie.
2: O cholera.
3: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś i dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
2: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
3: No i wszystko jasne, proszę pani.
2: I co z tym zrobimy?
3: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
2: Ale jak?
3: To na pewno pani powie, Monika.
2: Pani Boguczu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Macia, ja skakałam przed domem. Ja pierdolę, jak mnie ktoś widział. Albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
1: Nosel wkręca.

Wskakujemy w lata 80. Przed nami utwór, który zna absolutnie każdy. Przeżyj to sam, zespół Lombard. Co ciekawe, melodia do tego hitu była gotowa na długo przed powstaniem samego zespołu. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję

0: Dziś wszyscy pani Mroza mogą poczuć się jak w bajce o Kopciuszku. Słuchajcie, no o północy. Karoca pod nazwą Wszystko, czego chciałem ujrzy światło dzienne. Chodzi mi oczywiście o premierę nowego albumu Mroza, którego tytułowy nowy singiel gramy wam w radiu SK2. Wszystko, czego chciałem, nagrany wraz z braćmi Kasperczyk za nami. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawa, kogo tam jeszcze Mrozu zaprosił do współpracy, do tego albumu. Na szczęście długo w tej niewiedzy nie pozostanę. Przypomnę, że na ten singiel możecie też głosować w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl.
1: SK2. Reklama. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
5: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
6: Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
2: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
1: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
2: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
1: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
0: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Nie to, żebym wyliczała czas, bo ponoć szczęśliwi czasu nie liczą, ale jednak w przyszłym roku ten kawałek i też zarazem album będą obchodziły 30-lecie swoje. Piękna, piękna sprawa. Ale jestem Anna Maria Jopek. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2 punktualnie o 13:00 newsy.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia! I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
0: W regionie przewaga chmur i opady deszczu cały czas niewykluczone. Pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle 17, na plusie średnio. Temperatura jeszcze może nam podskoczyć odrobinę. W nocy 8 kresek, jutro maksymalnie 21 stopni, nieco więcej słońca niż dziś. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Rejtana, do tego na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno. Patrzcie na znaki, nie jedźcie na pamięć.
1: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
2: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poderwano myśliwce. Syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski, uderzył w cel lub został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Przekazuje nam dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W związku z zagrożeniem do akcji weszło lotnictwo. Dron, który został zauważony na radarach, nie jest już zagrożeniem. Dyżurne myśliwce jednak nadal patrolują teren przy granicy.
3: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że odwołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
2: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Decyzja o poderwaniu samolotów zapadła natychmiast po tym, jak żołnierze zauważyli zbliżający się do naszej granicy obiekt. Premier Donald Tusk oświadczył, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Syreny alarmowe zaskoczyły jednak mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
24: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
25: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła?
24: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
26: Nie chowałem się w piwnicy.
27: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera. Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
2: Usłyszał to w centrum Lublina nasz reporter. W okolicach miasta był słyszany huk. Związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. Teraz RCB wysyła do mieszkańców Podkarpacia i Lubelskiego SMS z informacją o odwołanym alarmie. Grozi mu utrata prawa jazdy, mandat sięgający 30 tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Kujawsko-pomorscy policjanci szukają kierowcy tira, który 24 lipca na Krajowej 96 w pobliżu miejscowości Brzeźno wyprzedzał na trzeciego osobówkę. Opublikowano nagranie z niebezpiecznego manewru, to trafiło też na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej.
23: SK2 News, Rzeszów.
0: Michał Serki, ze zagrożenia atakiem z powietrza znajdź bezpieczne miejsce. Taki alert RCB otrzymali mieszkańcy Podkarpacia, ale alarm został już odwołany. Ma to związek z rosyjskimi atakami dronowymi na zachodnią Ukrainę. Ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Ewakuację przeprowadzono też w wielu szkołach w regionie. 23 osoby ze zmienionymi danymi osobowymi, tyle wykryli od początku roku mundurowi z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii.
28: Dwie minuty, dwie i pół po godzinie 13. Dzień dobry, witamy Państwa i mamy taki dzień, który bardzo chciałby być piątkiem, prawda?
29: No oczywiście, ale to taki mały piątek już jakby nie było.
28: W sumie tak, choć dokumenty mówią co innego, ale nie u nas.
23: 10 najlepszych polskich hitów.
30: Jeden po drugim, po drugim.
28: Jeśli od rana działacie na pełnych obrotach cały czas, to teraz może troszeczkę spuśćcie z gazu, żeby nie paść na kolana, tylko nie za mocno z tego gazu spuszczajcie. Róbcie to tak, żeby szef nie zauważył. Kowalski, witajcie. W SC2 najlepsze polskie hity.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Sydney Pollack i PZ ONA już za chwilkę. Wino to chciałby otworzyć pewien inwestor, ale mieszkańcy mu na to nie pozwalają, czytam w internecie. Historia, kochani, z Mikołajowic. Znalazł się inwestor, który chce tutaj zrobić kopalnię złota. Bo takie znalazł. Ale mieszkańcy się sprzeciwiają, protestują. Nie chcą, aby ktoś robił na ich ziemi złoty interes. Wolą po prostu każdej nocy sami spać na żyle złota.

0: Polska 2 Rzeszów.
1: Przed chwilą Dawid Podsiadło, to teraz niech popłynie w takim razie. Nowość w naszym mieście o Tysanach. Cichosza, taka jak na lekcjach.

0: Niezastąpiona Natalia Kukulska w hicie Im właśnie więcej ciebie, tym mniej w Esce Twa. No to teraz poczujemy sztukę. Sztukę, którą podziwiał również sam papież, czytamy, Leon XIV jako pierwszy zobaczył na fasadzie Biblioteki Watykańskiej ogromne dzieło sztuki. I to jest 70-metrowa fala. No, widzę to zdjęcie i powiem, że to potop na poziomie...
1: Top.
2: SK2.
0: Topowy hit. W tej godzinie jeszcze od mroza zrobimy napad.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra, 3 butelki na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Canal Plus.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W waszym domu widać kobiecą rękę?
25: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
26: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: Człowiek jak gra na konsoli i je przy okazji, to wszystkie te okruszki lecą na pad. I to jest właśnie napad od mroza, który będzie dla was miał niespodziankę za 10 minut, przepraszam, za 10 godzin i niecałych 5 minut. Jego najnowszy album Mroza ukaże się w sieci. Wszystko, czego chciałem, a wszystkie najważniejsze newsy zebrał dla was Jakub Konieczkowicz i Wesce 2 punktualnie o 14 wam je przedstawi.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
11: W regionie cały czas przewaga chmury, cały czas w prognozach mamy opady deszczu, więc te parasole jeszcze dziś mogą się przydać. Weźcie je ze sobą, jeśli gdzieś wychodzicie. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie 17 stopni średnio. Odrobinę temperatura może jeszcze nam podskoczyć w nocy, maksymalnie 8, jutro 21. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć.
10: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
12: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Okazuje się, że zignorowano alert o zagrożeniu. Szczegóły zna Bartłomiej Ważne.
13: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę, na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
12: Czekamy jeszcze na komentarz Urzędu Miasta w Lublinie w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Nerwową sytuację wyjaśniają rządzący. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy, niedaleko przejścia do Rochusk-Jagodzin, przekazał premier. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył też huk, który wywołał niepokój wśród niektórych mieszkańców centralnej Polski.
14: To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie
9: tych dronów. Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
12: Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane w sprawie środowej awarii na kolei. Prokuratura rejonowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie awarii sterowania ruchem kolejowym w mieście. Służby zatrzymały już dwóch 50-latków podejrzewanych o związek z tym zdarzeniem. Przypomnę, nad ranem przez środową awarię ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany. Od godziny 5 do 11 odbywał się przy znacznych ograniczeniach. W efekcie 649 pociągów zostało opóźnionych, łącznie o ponad 13 tysięcy minut. 76 pociągów odwołano.
14: SK2 News, Rzeszów.
15: Jałuserki z alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa postawił dziś na nogi mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W telefonach pojawiła się informacja o zagrożeniu atakiem z powietrza i polecenie, by znaleźć bezpieczne miejsce. Zapytaliśmy mieszkańców, czy wiedzieli, jak się zachować.
16: Wiem tylko, że miałabym się gdzieś schować, ale albo nie wychodzić z domu, ale co więcej, nie mam pojęcia.
17: Potrafiłaby pani odróżnić syrenę tą pierwszą od tej drugiej?
18: Pierwsza modulowana jest oznaką niebezpieczeństwa, a ten sygnał stały przez 3 minuty już odwołanie.
15: Dzisiejszy alert został już odwołany.
19: Mamy bardzo różne miksy. Są, załóżmy, miksy przekąsek, które można kupić w sklepie. Są miksy przypraw.
20: Miksy herbat też na przykład.
19: Albo miksy sosów również do przekąsek. Miks sałat jest także przecież, prawda? No, w niejednym markecie w lodóweczce sobie tam leży taki miks sałatek. A tutaj w SC2 mam dla was miks tylko polskich hitów i to 10 bez zbędnego gadania.

Dziesiątka hitów i to bez zbędnego gadania. T-Love, chłopaki nie płaczą, pierwszą piątkę zamykają. No nie płaczą chłopaki, chyba że widzą Roxanę Węgiel, to mogą płakać ze szczęścia. Dziewczyna pojechała do Stanów, czytam, na modowy amerykański weekend, Fashion Week, i weszła na Manhattan jak na wybieg dosłownie, Roxy. Wężowa marynara, mocno podkreślona talia, szpilki w tym samym klimacie. SK2. Jak wyszło na ulicę Nowego Jorku, Roxy, to korki były jeszcze większe niż zwykle.

0: Kulę czasu.
1: To teraz będziemy patrzeć, jaki świat był w 1978 roku i czego się słuchało w naszym wehikule czasu z tamtych lat. No właśnie, tak nucono też pod nosem wtedy. Z tamtych lat, wróć do mnie. Rock'n'rollowa ballada, napisana z myślą o polskim Elvisie, Krzysztofie Krawczyku. Wojciech Trzciński, Bogdan Olewicz dali mu taki numer, który bardzo szybko poszybował na szczyt, no i do tego jeszcze sprawił, że sprzedało się 250 000 singli, a Krawczyk dostał pierwszą oficjalną złotą płytę, na której między innymi znajdował się dokładnie na stronie A ten przebój, który za chwilę wam zagram. W Opolu też Krzysztof go zaśpiewał i zagrał. Okazał się wielkim przebojem w 78 roku. To co? Pamiętamy ten hit z tamtych lat?
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Nasz polski Elvis nie potrzebował Las Vegas. Wystarczyło Opole.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Za takie numery należy się podwyżka. Kuba i Kuba, chłopaki Wesel 2 za 23 minuty, godzina 15. O właśnie, a propos podwyżki. Taką ma otrzymać, wynoszącą prawie 1,5 miliona dolarów singapurskich, czyli ponad milion dolarów amerykańskich, czyli około 4 milionów złotych. Tyle dostanie najlepiej zarabiający już premier świata i to ma być jego podwyżka. Premier Singapuru, pan Wong. O, nieźle. Dostanie sporo kasy, to trzeba przyznać, ale nasz premier przecież też nie ma na co narzekać.
1: Zarabia netto poniżej 3000 zł miesięcznie. SK2.
0: To jakaś premia się należy.
2: Reklama. Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
7: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
6: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
5: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
6: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
5: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie.

0: ST2 Lombard i przy mikrofonie Małgosia Ostrowska, która ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu, ale może też będzie miała w Zielonej Górze, bo tam możliwe, że też taka aleja powstanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 15 za chwilę.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już 19 września nad Jeziorem Solińskim oddajemy hołd tym, którzy służą ojczyźnie. Ośrodek Agencji Mienia Wojskowego Rewita Solina zaprasza na drugie regaty na cześć żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego Puchar Prezesa pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. W programie żeglarska rywalizacja, pokazy sprzętu i uzbrojenia wojskowego, stoiska rekrutacyjne, strzelnica wojskowa, kuchnia i mnóstwo innych atrakcji. Start o 10. 19 września. Ośrodek Rewita Solina 195.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
21: Hot doga poproszę.
20: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
22: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
0: Rzeszowie Postojdzie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. Sporo aut też na Piłsudskiego Rejtana oraz w ścisłym centrum na Chopina Targowej na Ruszewicza Wierzbowej. Bus pasy obowiązują do 17.30. Przypominamy o tym. A jeśli chodzi o prognozy, to cały czas niewykluczone opady deszczu. W nocy 8 na plusie na termometrach, jutro maksymalnie 21.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
18: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zagrożenie minęło. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainie kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
21: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
24: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
18: Premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. A jakie są informacje z Ukrainy? Na linii Lwów i nasza korespondentka Marta Radio.
25: Według wstępnych informacji na Wołyń skierowany został dron typu Shahed z silnikiem odrzutowym. Grupy monitorujące ruch rosyjskich dronów i rakiet w powietrzu poinformowały, że maszyna spadła niedaleko przejścia granicznego Jagodzin na granicy z Polską. Lokalni mieszkańcy relacjonują, że w okolicy było słychać potężną eksplozję. Ukraińskie władze na razie nie komentują tego zdarzenia.
18: Posłowie próbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe czy dostęp do informacji medycznej. Do odrzucenia weta potrzebna jest jednak większość 3/5 głosów. Rząd próbuje przekonać do poparcia ustawy posłów klubu Rozwój Plus.
26: Okopywanie się po stronie skrajnej prawicy nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie.
18: Mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Wszystko wskazuje na to, że ta misja jednak się nie powiedzie.
27: Znakomita większość, a może nawet wszyscy członkowie naszego klubu zagłosują przeciw odrzuceniu weta.
18: Wyjaśnia Krzysztof Szczucki z klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca. Czy Zielona Góra będzie miała Aleję Gwiazd? Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
28: Widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi.
18: A pod koniec września ma ruszyć remont Deptaka, to tam aleja mogłaby powstać.
29: SK2 News, Rzeszów.
0: Michał Userkis, nie ma już zagrożenia. Nie doszło także do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. To po rosyjskim ataku na Ukrainie. Byliśmy na miejscu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim po usłyszeniu syreny. W budynku zarządzono ewakuację.
30: Najważniejsze jest, aby reagować szybko i wykonywać polecenia służb, ponieważ dzisiaj okazało się, że niektórzy mieszkańcy nie mają tych procedur przećwiczonych i stąd było wiele pytań do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
0: Mówił Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody. W przypadku kolejnych tak poważnych alarmów mieszkańcy po raz kolejny usłyszą syreny.
31: Jest 15, 2,5 minuty po, jedni kończą obiad, inni kończą o tej porze robotę, ale można też robić kawę i to drugą, bo pierwsza pewnie już dawno przestała działać, a jeżeli patrzycie na zegarek, to tak siłą wzroku może uda się go przesunąć w stronę weekendu, bo przecież jest coraz bliżej.
29: 100% polskich hitów.
32: Polskich hitów.
31: Aby tylko szef w pracy nie przestawiał wskazówek, to znaczy może przestawiać, nie ma żadnego problemu, ale nie do tyłu, tylko do przodu. Gdziekolwiek jesteście, takie dla was gramy. W SC2 kawałki do przodu i Polska.

bardzo przyjemny, owocowy hałas od Sylwii Grzeszczak w SC2 i jej Mango. Tymczasem Europejska Agencja Środowiska, czytam, zrobiła raport hałasu. I w tym raporcie napisano, że najwięcej osób żyje w hałasie we Francji. Aż 24 miliony osób. Niemcy najbardziej narzekają na hałas z samolotów, które im cały czas nad głowami latają, a u nas w Polsce narzekamy na hałas drogowy. Hałas drogowy. Zastanawiałem się, myślałem, że chodzi o drogi, ale to jest hałas, którego doświadczamy w sklepach, na zakupach. Podchodzimy do półki i mówimy: ale drogo. Ale drogo.

0: Ale przyjemnie się tego słucha, prawda?
1: Zgadza się.
0: Aż niemiło i przyjemnie. Nie chce się, żeby lato się kończyło. 15.30, to teraz zaczynamy. Skrót newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Jak informują służby, do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie doszło. Dron z napędem odrzutowym uderzył na Ukrainie kilka kilometrów od granicy. Poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Alerty są już odwołane. Ogłoszono brak zagrożenia z powietrza. Przejścia graniczne z Ukrainą, na których zawieszono ruch, funkcjonują już normalnie. Operacje lotnicze wznowiły także lotniska w Rzeszowie i Lublinie. Tragedia w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie żyje 38-letni górnik. Do tragicznego zdarzenia doszło dziś po godzinie 9 na poziomie 650 metrów pod ziemią. Podczas prac przy likwidowanej ścianie górnik miał doznać urazu głowy. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są obecnie ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace. Spotkanie już o 21:00.

0: klimat jak w filmie akcji Krzysztof Zalewski i Januszka w SC2. A propos akcji, melduje się na rozkaz teraz pies Drops do zadań specjalnych. Z warszawskiego lotniska Chopina czytam: psisko udaremniło przemyt narkotyków. Piesek wyniuchał 82 kg marihuany. SK2. Po takiej akcji to z radości pewnie aż wytarzał się w trawie.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
3: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
2: I po reklamie.

0: Nie tylko dziewczyny. Panowie też robią hałas. Dziewczyny oczywiście piszczą, bo to są panowie, którzy mają supermoce. Igo Mrozu i Vito Bambino, a za chwilę godzina 16 i w SC2 najważniejsze newsy, także z mocą.
1: Reklama. Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję w dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia!
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
10: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
11: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie 2 niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. 2 różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
0: Z
16: ważniejszych utrudnień, no to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy, ta trasa jest w rozbudowie. Przypominamy o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 17.30. A teraz wzmożony ruch w ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza Wierzbowej. Dodatkowo na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozy, jeszcze dziś niewykluczony deszcz. W nocy 8 na plusie na termometrach. Jutro do 21.
17: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
18: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje dla nas dzisiejszą sytuację na Placu Litewskim w Lublinie. Gdy zawyły syreny alarmowe, w centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny. Bartku, co usłyszałeś od organizatorów?
19: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
20: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym właśnie, że będzie to przebiegało nieco inaczej ze względu na alarm przewidziany.
19: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
18: Z naszych informacji wynika, że w trakcie uroczystości na Placu Litewskim przebywało kilkadziesiąt osób, w tym wysokiej rangi oficerowie Wojska Polskiego oraz przedstawiciele lokalnych urzędów. Kierowca miał blisko 1,7 promila we krwi. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicę. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Cena diesla bije rekord. W województwie świętokrzyskim na wielu stacjach litr kosztuje już ponad 9 zł.
21: Jakbym miał teraz kupować auto, poszedłbym w hybrydę albo w elektryka.
22: Ile pana kosztuje zatankowanie do pełna?
23: Ile tu jest? 60 zbiornik. No to masz ile? 600 zł.
24: Ja mam wyjazd akurat i musiałem. 300 zł.
18: Z kierowcami w Kielcach rozmawiał Marcin Łataś.
1: SK2 News, Rzeszów.
16: Michał Serkis. Policjanci rozwiązują sprawę sprzed 17 lat. Chodzi o zabójstwo znanego krośnieńskiego przedsiębiorcy z 2009 roku. Funkcjonariusze poszukują osób, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy zbrodni. Zdjęcie macie na stronie podkarpackiej policji. Pilnie potrzebna krew. Kończą się zapasy ARH+. Krew oddacie przy Wierzbowej 14 w Rzeszowie. Ważna informacja dla kierowców. Od niedzieli na przejściu granicznym w Medyce zawieszone zostaną odprawy autokarów w kierunku wjazdowym do Polski. To w związku z planowaną przebudową infrastruktury.
0: Prawie 3 minuty po 16 w SC2 mamy tydzień, który jeszcze nas trzyma, ale weekend tak już powolutku zza rogu do nas oczkiem mruga. I można powoli myśleć o baletach. Masz plany jakieś na balety weekendowe?
25: To dopiero jutro chyba zacznę myśleć.
0: A my zaczynamy już dzisiaj, bo w tej godzinie na balety zaprosi was m.in. Margaret czy Dawid Kwiatkowski, Kaja i Cyrko.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: To zaczynamy. Ignacy na początek, który czeka na znak Kowalski. Witajcie w SC2. No play.

0: Ira i dlaczego nic w SC2? Jak to nic? Jest przecież on, Artur Jarząbek, który teraz odkryje karty i nie będzie owijania w bawełnę. Same konkrety.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Uwaga, kierowcy, oszuści atakują system ETOL. Nie daj się nabrać. Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed nową falą cyberoszustw. Coraz więcej osób otrzymuje fałszywe e-maile informujące o rzekomych zaległościach w systemie ETOL. To jest ten system, który pobiera opłaty, na przykład po tym, jak jedziecie po autostradzie, ciężarówką chociażby, albo autokarem. Linki prowadzą do stron, które wyglądają jak oficjalne serwisy, ale w rzeczywistości służą do wyłudzenia danych bankowych. To więc pamiętajcie, drodzy kierowcy, system ETOL nigdy nie wysyła e-maili z linkami do płatności. Jeśli otrzymacie taką wiadomość, nie klikajcie w nią, nie odpowiadajcie, nie wpisujcie żadnych danych. Jak rozpoznać oszustwo? No, wiadomość straszy blokadą konta lub dodatkowymi opłatami, prawda? Ma też podejrzany adres nadawcy. Często zawiera literówki albo dziwne znaki. Wymaga szybkiej reakcji, więc oszuści liczą na panikę i brak rozwagi. To już powinno być dla nas żółtym światłem ostrzegawczym. A co zrobić, gdy otrzymamy podejrzany e-mail? Sprawdzić informacje na oficjalnej stronie ETOL. Nie klikać w żadne linki, bo mogą prowadzić do fałszywych stron, no i zgłosić incydent na platformę CERT. W ten sposób pomożecie też innym użytkownikom rozpoznać oszustwo. Tak więc, drodzy kierowcy, jazda z oszustami.

0: trąbeczki, które tutaj po prostu budzą aż słowiańską duszę. A teraz kierowcy, dajcie głośniej ważny skrót newsów i zaczynamy dla was ważną informacją. Jakub Konieczkowicz, 16:30 w SC2.
1: Śmiertelny wypadek na Kaszubach. W miejscowości Rudniki doszło do zdarzenia dwóch samochodów ciężarowych. W wyniku wypadku przygnieciona została osobówka. Na miejscu zginęły dwie osoby. Jedna z samochodu osobowego oraz jedna z ciężarówki. Kolejne dwie osoby są ranne. Na miejscu pracują służby, w tym 6 zastępów Straży Pożarnej. Miliard koron na przygotowanie Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Taką kwotę chce przekazać Norwegia na wsparcie Ukrainy. To blisko 400 milionów złotych. Szef norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zadeklarował dziś w Oslo, że jego kraj chce, by Ukraina została pełnoprawną częścią rynku europejskiego. Zbliża się sezon infekcyjny. Lekarze zachęcają do szczepień przeciwko grypie. Jak podkreślają specjaliści, to najskuteczniejszy sposób ochrony przed chorobą. Zaszczepić się można u lekarza rodzinnego albo w aptece. W ubiegłym roku zrobiło to prawie 2,5 miliona Polaków.

0: skończy się dobrze.
1: Tu jest Polska, tu się ciężko oddycha, tutaj mamy swoje zasady. BRO i wychowany w Polsce w SC2, również pan Piotr Gąsowski. Czytam tutaj w kolorowej gazecie. Szaleńczy rajd Gąsowskiego po ulicach Warszawy. Aktor i prowadzący programy telewizyjne Piotr Gąsowski złapali go paparazzi, jak pędził skuterem i łamał przepisy. Jechał po drodze dla rowerzystów, a nie wolno skuterkiem jechać. Do salonu optycznego pędził. SK2. To go trochę usprawiedliwia, no bo w końcu jak jechał po okulary, to jak miał widzieć znaki?
2: Reklama.
3: Już 19 września nad Jeziorem Solińskim oddajemy hołd tym, którzy służą ojczyźnie. Ośrodek Agencji Mienia Wojskowego Rewita Solina zaprasza na drugie regaty na cześć żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego Puchar Prezesa pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. W programie żeglarska rywalizacja, pokazy sprzętu i uzbrojenia wojskowego, stoiska rekrutacyjne, strzelnica, wojskowa kuchnia i mnóstwo innych atrakcji. Start o 10. 19 września. Ośrodek Rewita Solina 195.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabacie.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
3: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach. Ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
4: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
5: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
4: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
5: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
4: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
6: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Perełka, diament wśród polskich hitów. Łatwopalni i w SC2 Maryla Rodowicz, która na co dzień mieszka niedaleko Warszawy, ale ostatnio miała bardzo ważną wizytę. Pojechała osobiście do Opola, aby na jednym z budynków odsłonić mural ze swoją podobizną. No i teraz każdy, kto ma na to ochotę, może sobie zrobić z panią Marylą zdjęcie na ściance. Ciekawe, czy zdjęcie będzie robił i na Instagrama Eski2 wrzuci Łukasz Zduńczyk, bo on przejmuje tutaj stery. Jest zmiana warty, od 17 będzie wam grał najlepsze polskie hity w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
0: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobótbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: W Rzeszowie tłoczno na dojeździe do ronda pobitno na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Spory ruch również na Chopina Targowej i na Ruszewicza, do tego na Piłsudskiego, a także Rejtana. Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązuje do godziny 17.30, a jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia jeszcze opady deszczu niewykluczone. W nocy 8 na plusie, jutro 21 stopni, nieco więcej słońca niż dziś.
11: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
13: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na skrzyżowaniu. To w miejscowości Rudniki na Pomorzu. Zdarzyły się 2 samochody ciężarowe, w tym cysterna, która dachowała i następnie przygniotła osobówkę.
14: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon kierowcy ciężarówki i kierującego samochodem osobowym. Pasażerka została zabrana przez biegłość do szpitala, natomiast kierowca ciężarówki karetką.
13: Mówi Piotr Frankenstein z Straży Pożarnej w Czółchowie. Na miejscu działa specjalistyczna grupa techniczna, która podnosi cysternę. Droga między Przechlewem i Koczałą jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie już za pół godziny. Syreny zabrzmiały dziś w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Powodem był odrzutowy dron, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę zbliżał się do polskiej granicy. Więcej Mateusz Gołębiewski.
4: Sztab kryzysowy zbierze się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
15: W chwili obecnej można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
4: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
16: Było słychać. No tak ciężko.
17: Ciarki przychodzą.
16: Ciężko się takie coś działo.
17: Bardzo niepokojące.
4: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. W związku z zagrożeniem poderwano polskie myśliwce.
13: Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego tak zwanego indeksu zdrowych miast. Nagrody dla samorządów wręczono dziś w Zamku Ujazdowskim w stolicy. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
18: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo, prawda? Ile mamy mieszkań na mieszkańca?
13: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Najlepszym miastem w Polsce pod kątem mieszkalnictwa okazał się Sopot.
19: SK2 News, Rzeszów.
20: Jał Userkis, gmina Olszanica dementuje informację o rzekomym upadku drona na jej terenie. Urząd apeluje, by nie powielać niesprawdzonych doniesień. Jutro w rejonie przejazdów kolejowych na Podkarpaciu zobaczycie więcej policyjnych patroli. To w związku z akcją Bezpieczeństwo na strzeżonych przejazdach kolejowych. A do 23 października mieszkańcy Jasła mają czas na głosowanie w jasielskim budżecie obywatelskim, a mogą wziąć w nim udział osoby od 13 roku życia. Głosować można zarówno online, jak i w formie tradycyjnej. Szczegóły na stronie miasta.
21: Przepraszam bardzo, czy ja się mogę do was dosiąść? No weźcie mnie, wpuśćcie. Fajną playlistę dla was mam. Będę mało gadał, będę dużo grał. 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2. Nie przypomnę wam, co było na liście zakupów, ale przynajmniej przyjemnie będzie. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
22: 100% polskich hitów.
21: No i pogoda ostatnio się taka trochę jesienna zrobiła. Walczymy z tym, słuchajcie. Z tymi chmurami, które na niebie są ostatnio, z tymi deszczami. Majowa wiosenna atmosfera już teraz na antenie Radia SK2. Nic tylko rzucić się na kanapę, do góry brzuchem i sobie jakąś drzemkę zrobić. Nie, przepraszam, drzemki nie będzie. Ja wam zasnąć nie dam.

Loka w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a naukowcy, słuchajcie, mają ciekawe ustalenia, bo oni tak wzięli i stanęli, słuchajcie, na świeżym powietrzu, popatrzyli w niebo i z wyliczeń wyszło, że nad Europą jest coraz mniej chmur. I słuchajcie, tak dziwnym trafem akurat one wszystkie przylatują nad Bałtyk, jak my jesteśmy na urlopie. Ale podobno promieniowanie UV jest niezdrowe, więc w sumie się cieszmy. Bajm i modlitwa o złoty deszcz już teraz w SK2.

0: Daily Punk w Radiu SK2 to jest 100% polskich hitów, a naukowcy mają sposób, jak sobie głowę poprawić. Naukowcy z Japonii mówią tak: już 10 minut wolnego biegu wspiera nastrój i intelekt. No słuchajcie, no niby 10 minut, to co to jest? To jest, słuchajcie, chwilka, więc dla każdego może to być takie 10 minut, to łatwo wypełnić. Chociaż z drugiej strony, jak my teraz to komuś zaproponujemy 10 minut biegania, to zaraz usłyszymy: wiesz co, to przy okazji byś na jakieś zakupy skoczył, więc może lepiej się nie wychylać.
1: SK2 Reklama.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
2: Firma Styrobót, od 20 lat specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych, poszukuje osób na stanowisko brygadzista produkcji. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość

0: rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy oraz przyjazne środowisko pracy. Oczekujemy przynajmniej 2 lat doświadczenia na stanowisku brygadzisty w branży budowlanej. Po więcej szczegółów wejdź na stronę styrobudbetoniarnie.pl lub zadzwoń 664 919 251.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Już 19 września nad Jeziorem Solińskim oddajemy hołd tym, którzy służą ojczyźnie. Ośrodek Agencji Mienia Wojskowego Rewita Solina zaprasza na drugie regaty na cześć żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego Puchar Prezesa pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. W programie żeglarska rywalizacja, pokazy sprzętu i uzbrojenia wojskowego, stoiska rekrutacyjne, strzelnica wojskowa, kuchnia i mnóstwo innych atrakcji. Start o 10. 19 września. Ośrodek Rewita Solina 195.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W 2 miastach w 1 weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia!
5: I po reklamie.

0: Wiki Gabor i Super Hero na antenie Radia SK2. A jeżeli wam potrzeba jakiegoś super bohatera, który was pobudzi po ciężkim dniu w pracy, zostańcie z SK2. Już za chwilę stan pogody od Anny Jurksztowicz. Będzie też ostatnia nocka od Maćka Maleńczuka. A wcześniej najnowsze newsy.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
4: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
3: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
4: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
3: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
4: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
3: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać drony odrzutowe. Taki właśnie spadł dziś około 4 km od polskiej granicy. Przez to poderwano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe. A po alercie o zagrożeniu z powietrza były ewakuacje pracowników urzędów i sprowadzanie uczniów na niższe kondygnacje. Tak między innymi reagowały instytucje w województwach podkarpackim i lubelskim. Po alarmie wojewoda lubelski zwołał sztab kryzysowy. Spotkanie trwa. A po atakach Putina w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej wzmacniana jest ochrona funkcjonariuszy na przejściach granicznych. Z kolei aż 63% ankietowanych przez Instytut Badań Polster dla Superekspresu uważa, że nie jesteśmy gotowi na zagrożenie z powietrza. O szczegółach na se.pl.
5: Jakub, przepraszam, ale ja nie mogę rozmawiać teraz, bo ja będę słuchał najlepszych polskich hitów w Radiu SK2.
6: Proszę bardzo.
5: No właśnie, słuchajcie, każdy z nas ma taki swój ulubiony numer, że jak leci w radiu, to po prostu pogłaśniacie radio najmocniej jak się da, że nie słychać własnych myśli. To ja mam właśnie z tym. Stan pogody Anna Jurksztowi już teraz na antenie Radia SK2. Ten numer was pobudzi, jeżeli mieliście ciężki dzień w pracy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Drogopolis i Maciej Maleńczuk na antenie Radia SK2. U nas wieczorami playlista bardzo różnorodna, bo starsze numery, tak jak ten, który przed chwilą słyszeliście, mieszają się z najlepszymi nowościami. I teraz na naszą antenę wskakuje naprawdę młody talent, który się rozkręca, już ma kilka udanych debiutów zaliczonych. Ostatnio stworzył na przykład numery do ścieżki dźwiękowej filmu Pieprzyć Mickiewicza 3, a muzycznie bardzo lubi mroczny klimat miasta. Śpiewał już m.in. o tym, że miasto pachnie jak Gotham, a teraz Metzner ma dla nas nowy numer Kim Jestem. Tutaj też jest taki mroczny, wieczorny klimat. To jest numer o złamanym sercu. Lek na wszystkie problemy z miłością. Już teraz na antenie Radia SK2 Metzner. To jest 100% polskich hitów.

0: Krzysztof tak śpiewa, to znaczy, że tak jest. Życie jest za krótkie, żeby sobie wieczorem nie odpocząć. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. A teraz na naszą antenę wskakuje Wiktor Waligura, który nagrał numer...
1: Napisałem piosenkę na ten jeden dzień, w którym wszystko idzie nie tak.
0: Przy tym numerze naprawdę wszystko zaczyna iść tak. Poprawia humor, dodaje sił. Krótko mówiąc, Wiktor Waligura i Nie umiem kochać. Prosto z miejsca 13 gorącej polskiej 20. Tak było w zeszły piątek, ale jutro Wiktor może być wyżej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hity.
2: SK2.

0: Te gitary zawsze robią robotę. Kiedy wracamy do domu, ruszamy z czerwonego światła. I wtedy ONA. To jest właśnie SK2 i 100% polskich hitów. I od razu siły chociaż troszkę wracają w czwartkowy wieczór. No właśnie, kogo przyłapałem właśnie w takich okolicznościach, że wracacie teraz samochodem do domu, może jedziecie na zakupy, albo teraz zawozicie dziecko na zajęcia dodatkowe, a może już krzątacie się w kuchni. Gdzie łapiecie SK2? W czym towarzyszą wam polskie hity z radia SK2? Czekam na głosówki na Messengerze SK2. Wpadajcie, klikajcie ikonkę mikrofonu i się nagrywajcie, co robicie przy najlepszych polskich hitach. A u nas za chwilę m.in. nowość od Wiktorii Kidy, będzie też Szymon Wydra.
1: SK2. Reklama.
2: Już 19 września nad Jeziorem Solińskim oddajemy hołd tym, którzy służą ojczyźnie. Ośrodek Agencji Mienia Wojskowego Rewita Solina zaprasza na drugie regaty na cześć żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego Puchar Prezesa pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. W programie żeglarska rywalizacja, pokazy sprzętu i uzbrojenia wojskowego, stoiska rekrutacyjne, strzelnica wojskowa, kuchnia i mnóstwo innych atrakcji.

0: Star do 10. 19 września. Ośrodek Revita Solina 195.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
14: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
15: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous na antenie Radia SK2. No właśnie Kasia pisze, że ona będzie robiła dzisiaj coś w stylu rendezvous. Mąż wraca z pracy, a ona właśnie przygotowuje kolację i za chwilę będą sobie coś tam pysznego jedli. Na dobry wieczór SK2 podrzuca wam 100% polskich hitów. Po godzinie 19, co tu ciekawego będzie? O, ale duet nam się szykuje. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Michał Userkis. To propozycja dla wszystkich fanów biegania z Rzeszowa i regionu. Wielkimi krokami zbliża się festiwal biegowy Pratt & Whitney w Rzeszowie. W ramach imprezy odbędzie się bieg na 10,5 km, do tego 1 mila i sztafeta. Organizatorzy nie zapomnieli również o tych młodszych sportowcach. Dla nich przygotowano biegi młodzieżowe. Impreza rusza 27 września przy Kopisto w Rzeszowie. A szczegóły dotyczące trasy i zapisy na sam bieg macie na stronie runrzeszów.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
14: Wielkimi krokami zbliżamy się do piątku. Już tylko 5 godzin nam zostało, słuchajcie. Punktualnie godzina 19. Odpocznijmy razem w ten czwartkowy wieczór. Co robicie, słuchając polskich hitów w Radiu SK2? Paula jest z nami.
15: A ja z córeczkami słucham SK2 po dwóch ciężkich dniach przeprowadzania się z mieszkania do mieszkania. Także dajcie nam coś do zrelaksowania się.
14: Paulina, powiem tak, bardzo dobre radio wybrałaś, z nami można odpocząć.
16: 100% polskich hitów.
14: No, myślę, że przy tym można wyluzować. Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy. Wy też dawajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co robicie dzisiaj wieczorem, słuchając polskich hitów w SC2?

Enej w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. A jeszcze fajna końcówka. O właśnie. To taka muzyczna hipnoza na rozluźnienie po całym czwartku i prawie całym tygodniu, bo to już 10 minut po godzinie 19 w czwartek. NA w Radiu SK2 za nami. Gosia pisze na naszym Messengerze, że jest nauczycielką. Cały dzień dzisiaj była w hałasie i potrzebuje czegoś na wyciszenie, bo już jej głowa pęka. Mamy na to receptę. Bardzo wyciszający numer Emo i Sarsa. Nowość z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Oni już tam czekają od kilku tygodni, wiecznie czekać nie będą. Więc jeżeli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i dajcie im plusika. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18:00.

0: wiesz i ty.
1: Kultowy polski hit 1.8L na antenie Radia SK2, ale wieczorami podrzucamy wam jeszcze więcej polskich nowości. I teraz świeży numer Julii Wieniawy, która w tym roku dokonała czegoś niesamowitego. Wystąpiła razem na jednej scenie z legendą, z legendarnym tenorem Andreą Bocellim. Co wtedy czuła?
2: Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę.
1: Czyli najbardziej stresująca, krótko mówiąc, była sukienka w tym wszystkim. Ja się boję pytać, jak długo Julia Wieniawa wybierała tę jedną, jedyną sukienkę, w której potem wystąpiła. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd. Jej nowy numer już teraz gram wam na antenie Radia SK2, a wy w tym czasie wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.
3: SK2.

0: Darius Max w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. Godziny nas dzielą od piątku i godziny dzielą nas od premiery nowej płyty Artura Rojka. Ten wielki polski artysta wydaje nowy krążek, który ma bardzo dziwny tytuł. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nie wiem, co to jest za konstrukcja w języku polskim. Potrzeba nam eksperta, który nam to wytłumaczy. Ale wiadomo, że z tej płyty znacie doskonale hit Mirafiori, który jest teraz na miejscu piątym gorącej polskiej dwudziestki. Ale słuchajcie, SK2 jest też na przedpremierowym odsłuchu nowego krążka Artura Rojka. Jest tam niesamowity klimat. Na miejscu jest Antonina Van Dessel. Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2. Artur Rojek już niedługo rusza w trasę koncertową. W październiku, listopadzie i grudniu odwiedzi kluby w największych polskich miastach. Katowice, Poznań, Toruń, Warszawa czy Kraków i jeszcze kilka innych. Zostańcie z SK2, bo ja za chwilę gram. Jak sama autorka mówi, numer idealny do wieczornej jazdy samochodem. Liwka i poza tobą nic. Już za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę

0: przyciąga wzrok. W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Wajsa.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
5: Już 19 września nad Jeziorem Solińskim oddajemy hołd tym, którzy służą ojczyźnie. Ośrodek Agencji Mienia Wojskowego Rewita Solina zaprasza na drugie regaty na cześć żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego Puchar Prezesa pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. W programie żeglarska rywalizacja, pokazy sprzętu i uzbrojenia wojskowego, stoiska rekrutacyjne, strzelnica wojskowa, kuchnia i mnóstwo innych atrakcji. Start o 10. 19 września. Ośrodek Rewita Solina 195.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia!
8: I po reklamie.

0: to, co nie.
1: Robert Gawliński, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów i robimy rozgrzewkę przed piątkiem, przed nowym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Podrzucam wam najlepsze nowości, no i spodziewajcie się kolejnych po godzinie 20 i zagram też jeden z największych wakacyjnych hitów tego roku, Oscar Sims i Bez końca.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
11: Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na Was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do zobaczenia!
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
10: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Michał Serki ze Rzeszów stanie się stolicą azjatyckich smaków, a to ze sprawą trzech kulinarnych wydarzeń. I tak będzie kuchnia Dalekiego Wschodu podczas festiwalu azjatyckiego, do tego Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Impreza rusza 26 września w hali na Podpromiu, a jeśli macie ochotę się wybrać, to zróbcie głośniej i słuchajcie uważnie, bo mamy dla Was wejściówki. Aby je zgarnąć, wyślijcie do nas maila na adres podkarpacie@sk.pl i napiszcie, dlaczego to właśnie do Was mają trafić bilety.
15: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
1: SK2 jest tam, gdzie gra polska muzyka. Jesteśmy dzisiaj na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. Polecam wam zaglądać na Instagrama Radia SK2, ale jesteśmy też u was w kuchni, w waszym samochodzie i w waszych słuchawkach na spacerze po lesie. Gramy dalej najlepsze polskie hity na dobry wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: już wiem.
1: Kasia Popowska w Radiu SK2. Przyjdzie taki dzień, że zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To całkiem niedługo, bo już jutro po godzinie 18. A dzisiaj podrzucam wam najlepsze nowości, które będą hitami. Najlepsze nowe polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na wasze głosy czeka 30 metrów kwadratowych. Teraz idziemy w odwiedziny do małego mieszkania, do Bowskiej i młodego rapera, który nazywa się po prostu Kajtek, bo oni nagrali numer o życiu dwojga ludzi na małej przestrzeni. I że niby przestrzeń mała, ale w tych 30 metrach kwadratowych mieści się bardzo dużo uczuć. Jeżeli chcecie, żeby oni się przeprowadzili z tych 30 metrów kwadratowych w propozycjach do notowania, no to wpadajcie teraz na sk2.pl i głosujcie na ten numer. Bardzo lekki, bardzo wieczorny, na dobre rozumienie.

codziennie ważne są już wszelkie pracowe obowiązki. Odpoczywamy, wracamy razem do domu. Monika Brodka w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, 22 minuty po godzinie 20. No i na dobry wieczór się odświeżamy. Gramy najlepsze nowe numery z waszej listy hitów z gorącej polskiej 20. I teraz przed wami zespół Motyle. Warto się z nimi zapoznać, bo robią naprawdę dobrą muzykę. A nagrali numer o tym, że czasami nie mamy odwagi, żeby zrobić tego jednego kroku, wypowiedzieć tego jednego słowa albo napisać tej jednej wiadomości do osoby, która nam się podoba. Więc słuchajcie, jeśli wam się ten numer podoba, to miejcie odwagę zajrzeć na sk2.pl i na ten kawałek zagłosować w propozycjach do gorącej polskiej 20. No to gramy Motyle, bliżej podejdź.

0: A gości to będzie sporo. Na antenie Radia SK2 Martyna Jakubowicz. Gramy 100% polskich hitów. Nadciąga piątek, a piątek, jak wiadomo, to jest dzień wielkich muzycznych premier. Teraz jesteśmy na przedpremierowym odsłuchu płyty Artura Rojka. O północy wychodzi też nowy krążek Mroza i jutro przyjdzie do nas też Michał Szpak ze swoim nowym numerem, także dużo premier przed nami. Za chwilę gram wam wspomnianego Mroza z hitem Wszystko, czego chciałem. To jego ostatnia piosenka z nadchodzącej płyty, która wyjdzie już za kilka godzin. O północy krążek Wszystko, czego chciałem się pojawi. No a potem Mroz rusza w trasę koncertową. 2 października startuje w Łodzi, a potem odwiedzi jeszcze Warszawę, Wrocław, Gdańsk i Kraków. Mrozu połączył siły z braćmi Kacperczyk i ja wam ten numer zagram za chwilę. Jeśli ten kawałek wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po 18.
1: SK2. Reklama. Wielkie Targi Roślin i Podkarpacki Festiwal Roślin zapraszają na prawdziwą zieloną eksplozję. W dwóch miastach w jeden weekend. Już 19-20 września. Łańcut, Miejski Dom Kultury, ulica Podzwierzyniec 74, Głogów Małopolski, Miejsko-Gminny Dom Kultury, ulica Wyszyńskiego 12. Sobota od 9 do 20, niedziela od 9 do 18. Czekają na was tysiące roślin w atrakcyjnych cenach. Do

pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
3: I po reklamie.

0: Demon w Radiu SK2. Jesteśmy jedyną stacją radiową w Polsce, która gra 100% polskich hitów, i tych starszych, i tych nowszych. A jutro po godzinie 18 naszą antenę przejmą najlepsze nowości. Przed nami nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I to wy tę listę układacie, głosując na wasze ulubione kawałki na sk2.pl. W zeszłym tygodniu na miejscu pierwszym duet Dawid Kwiatkowski i Margaret z kawałkiem Później Ci Opowiem. Czy na miejscu pierwszym zostaną? Wszystko jeszcze w waszych rękach. Głosujcie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Userkis. To będzie bieg nietypowy i to z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie zawodnicy będą biec w stronę mety, a meta będzie gonić zawodników. Po drugie, część wpisowego trafi do podkarpackiego hospicjum dla dzieci w Rzeszowie. Mowa o pierwszej edycji biegu Nieuchwytni, który odbędzie się pod hasłem Biegnę dla dobra. To 20 września w Łańcucie, start o godzinie 10 obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 15 minut później ruszy pościg za zawodnikami. Kto da się dogonić, kończy bieg.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
3: Magazyn muzyczny.
5: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
3: Magazyn muzyczny.
5: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
3: Magazyn muzyczny.
5: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności. Jak

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak z białych

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów, sceny niezliczone,
3: gdy sił mi braknie od słonecznych czasach,
2: tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

0: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rozali w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
1: Cześć.
0: Rozali czy Rozalia?
1: Rozali.
0: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rozalia? Czy cię to drażni, denerwuje?
1: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rozalia. Raczej Rozi. Czasami się zdarzało Rozalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
0: Halo, stop.
1: Dokładnie, ale powiem ci szczerze, że w sumie Rozali dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
0: tak.
1: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
0: Ale to takie piękne, bajeczne imię nawet bym powiedział.
1: To prawda.
0: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
1: No, zgadza się.
0: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
1: Wiesz, co to zależy? Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
0: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
1: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
0: Tak?
1: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
0: Ale nie chciałbym dostać z niego, naprawdę.
1: Nie musisz się tego...
0: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
1: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
0: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
1: Tak jest.
0: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
1: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
0: Dobra.
1: To są kierunki, które mnie...
0: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
1: No, możesz wymieniać dalej.
0: Okay. To właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
1: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
0: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
1: To prawda.
0: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
1: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
0: Berlin zachodni, czy nie?
1: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin i to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę, jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, okay, jesteśmy...
0: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
1: wszystko
0: rozumiem,
1: wszystko mieli,
0: tak?
1: W ogóle. No nie, no wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
0: Akwaparki.
1: Multikulturowość w przedszkolach.
0: A u nas trzepak.
1: No, co też ma swój urok. Żeby nie było, to też ma swój urok.
0: Bawiłaś się na trzepaku?
1: Bawiłam się.
0: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
1: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
0: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
1: No zdecydowanie.
0: Chcąc, nie chcąc.
1: Wiesz co, że dużo soulu, Sade jest jego ulubienicą.
0: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
1: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
0: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
1: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest rzucana kaseta i...
0: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
1: Zdecydowanie.
0: Taśmę trzeba było potem kleić.
1: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozali jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel. This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała, że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini-album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF? Uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardziej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Wieje, ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś te koncentracje trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle
0: najgorsze,
1: czekanie
0: co jest,
1: przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: Nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie
1: radzić.
0: To rozwiązać,
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego.

0: twój ulubiony kolor, Rosalie?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie, jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby. Co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach, jak na przykład ugotować jajko, to no, ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wmówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Przypadłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak,
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: Mm-hmm, a nie, na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosalie, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: Był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie.
1: I Lińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz i nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania.
1: Okay.
0: Ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer? Wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł. Potem zrodził się z tego drum and bass.
2: Zacieram

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Mhm. Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: Mhm. A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale jest chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego. Dobrze. Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinie osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Mhm. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Mhm. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Mhm. Wiesz, o teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie. To zupełnie nie było mi po drodze. Naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myśl autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No, odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky. Dobra. Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe. Znów ożyją. Tylko, że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaję cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumu, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakby
1: no
0: powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate wspaniale. Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.
2: Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Tańsze podróżowanie dla mieszkańców gminy Boguchwała po 60 roku życia. Już wkrótce ma pojawić się specjalny roczny bilet MKS i właśnie od tego tematu zaczniemy naszą rozmowę. Kto będzie mógł z niego korzystać, ile będzie kosztował i kiedy dokładnie wejdzie w życie. Powiemy też o planowanej boguchwalskiej karcie korzyści, która ma połączyć bilet komunikacyjny z systemem zniżek dla mieszkańców, a poza tym duże inwestycje w kulturę, rekreację i sport, nowe parki, przystań kajakowa, modernizacja stawów w Zgłobniu oraz budowa hali sportowej. Porozmawiamy również o korkach, drodze S19 do Babicy, nowych mostach na Wisłoku i planach rozwoju Boguchwały. Ze mną w studiu był burmistrz Boguchwały Wiesław Konkol.
4: Dzień dobry, dzisiaj ze mną w studiu burmistrz Boguchwały. Będziemy sobie rozmawiać o bilecie 60+, to będzie nasz główny temat rozmowy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Od 1 października mieszkańcy Boguchwały, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli korzystać z nowego biletu. Na czym dokładnie polega ta oferta?
5: Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia i są zameldowani na terenie gminy Boguchwała, będą mogli korzystać z biletu na MKS-y, czy na Miejską Komunikację Samochodową, za 40 zł rocznie. A więc jest to taka dosyć duża promocja. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby odpowiedzieć na potrzeby, bo takie wnioski też spływały od takich osób. Przypomnijmy, że już panie w wieku 60+ mogą przechodzić na emerytury, panowie 65, więc jest to spora grupa osób, które już nie pracują, a chciałyby podróżować komunikacją publiczną. Czasami trochę już sprawia im to też trudności, że trzeba za każdym razem kupować bilet u kierowcy, więc taka karta z biletem rocznym daje im taką możliwość, że po pierwsze mają tanio, po drugie nie muszą już kasować, nie muszą kupować tego biletu, kasować, tylko wystarczy, że tam odbiją sobie tą kartę, przechodząc po prostu i wsiadając do autobusu.
4: 40 zł za 365 dni nielimitowanych przejazdów. Skąd właśnie pomysł na taką formę i taką cenę biletu? Czy to wyniknęło z potrzeby i z rozmów z mieszkańcami?
5: Rozmawialiśmy tak, z mieszkańcami mieliśmy dosyć dużo takich wniosków, bo przypomnijmy, osoby powyżej 70 roku życia też mają taką możliwość jeżdżenia, praktycznie tam jest bilet, właśnie to sama karta kosztuje 20 zł i można jeździć też w sposób nielimitowany, a my w Boguchwale chcieliśmy zrobić taką innowację, ponieważ tego jeszcze nie mają tutaj samorządy wokół, że będzie to bilet powyżej 60 roku życia. Zauważamy, że mamy dosyć dużo autobusów, które nie są aż tak tak bardzo obłożone, więc chcemy, żeby te autobusy jeździły, żeby ta komunikacja publiczna spełniała swoją rolę, żeby jak najmniej też osób korzystało ze swoich własnych samochodów. No i myślę, że to jest dobry pomysł i dobra rzecz, zwłaszcza dzisiaj, gdy te ceny paliw idą bardzo mocno w górę. Mam taką nadzieję, że ten bilet, ta oferta spotka się z pozytywnym odzewem naszych mieszkańców.
4: Ten bilet będzie obowiązywał na wszystkich trasach. Czy są jakieś tutaj ograniczenia?
5: Bilet obowiązuje na wszystkich trasach, które są obsługiwane przez Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
4: A kto będzie mógł dokładnie skorzystać z biletu i jakie są tutaj warunki?
5: No, warunek jest taki, że trzeba złożyć wniosek, czyli albo u nas w Urzędzie Miejskim, albo na Grodgera w kasach biletowych na dworcu autobusowym. No, my sprawdzamy, tak, czy osoba jest zameldowana w gminie Boguchwała. Sprawdzenie wieku właściwie jest bardzo proste po dokumencie tożsamości i w przeciągu właściwie 2-3 dni bilet jest dla takiej osoby wyrabiany, może go sobie odebrać, no i cieszyć się przejazdami.
4: A czy tak już potencjalnie plus minus myśleliście, ile osób może już korzystać z tego biletu? Już takie dane gdzieś tam się pojawiały?
5: Znaczy, my wiemy trochę na temat tego, ile osób jeździ dzisiaj, więc możemy powiedzieć, że około, liczymy, że 300-400 osób, 300-400 biletów zostanie wydanych właśnie tego typu dla osób 60+. Może nie jest to jakaś ogromna liczba, no ale też chodziło nam o to, żeby jakby konkretnej grupie dać możliwość korzystania z tego typu właśnie przejazdów i biletów.
4: To jest taki start, jeśli chodzi o politykę senioralną w przyszłości. Być może pojawi się coś więcej?
5: No, generalnie wspieramy seniorów, bo w gminie Boguchwała mamy i Stowarzyszenie Seniorów, i mamy Miejską Radę Seniorów. To też są ich wnioski właśnie o to, żeby takie udogodnienia były. To jest jakby szerszy pomysł, dlatego że od 1 stycznia wprowadzimy naszą boguchwalską kartę korzyści. Na tą kartę będzie można też wgrać jakby ten bilet i to będzie zintegrowane, będzie można się posługiwać tylko jednym tym plastikiem. Oczywiście karta korzyści będzie dla wszystkich, nie tylko dla seniorów, ale też duża część tych usług, które będą, czy tych zniżek, promocji, korzyści, będzie dedykowana seniorom, ponieważ oczywiście karta będzie jeszcze dodatkowo wyposażona w różnego rodzaju zniżki i na usługi samorządowe, ale też na usługi typowo komercyjne. Najczęściej te, które mamy na terenie naszej gminy, no bo też tutaj chcemy wspierać naszych rodzimych przedsiębiorców. Natomiast też będzie pewnie pakiet usług takich skierowanych dla osób starszych, dla seniorów, usługi związane z rehabilitacją chociażby, czy w ogóle z ochroną zdrowia, być może usługi związane też na przykład z dostępem do basenów krytych, więc tu nad tym pracujemy, dlatego ta karta jeszcze na razie nie wchodzi, ale od 1 stycznia będziemy chcieli ją wdrożyć w życie.
4: Czyli tak, to jest taka karta, jak pojawia się na przykład w okolicznych miejscowościach, na przykład mamy coś podobnego chyba w Rzeszowie.
5: Wszyscy to nazywają kartą mieszkańca, ale my, żeby się odróżnić od wszystkich innych, nazywamy to boguchwalską kartą korzyść.
4: I ta karta będzie dla wszystkich, tak jak dobrze usłyszałam.
5: Karta będzie dla wszystkich, tutaj już nie będzie wyjątku, czy to jest osoba starsza, czy młodsza. No, oczywiście warunek jedyny, no to posiadaczem będzie mogła być osoba zameldowana na terenie gminy Boguchwała. No tutaj zależy nam na tym, żeby jednak mieć tych naszych mieszkańców u siebie. Tak mamy zbudowany system finansowania samorządów, że te pieniądze, które trafiają do nas i możemy je przeznaczać na różnego rodzaju usługi, inwestycje w gminie i tak dalej, one są uzależnione od ilości mieszkańców, dlatego bardzo nam na tym zależy, żeby ci, którzy mieszkają z nami, żyją, też byli u nas jakby zameldowani, zarejestrowani, żebyśmy mogli też te środki, no dzięki tym ich, tej ich obecności pozyskiwać i wtedy tworzyć tą lepszą jakość w gminie.
4: I tak można powiedzieć, że przyszliśmy płynnie od biletu 60+, po nową inwestycję, po tą nową

0: Zaczynamy, będzie tam na drugie piętro dobudowane, oczywiście zmiana dachu i ogólna modernizacja wewnątrz, również poprawa jakości. Oprócz tego budujemy kolejne miejsca rekreacyjne, czyli parki, to tutaj w Bogufale na ulicy Słowackiego, ale też w Kielanówce, i to też są środki właśnie z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia. I jeszcze w tym roku przetarg na przystań kajakową w Bogufale na Wisłoczysko, będzie to drugi etap takiego całego projektu związanego właśnie z rozwojem turystyki i rekreacji w tym obszarze przy Wisłoku. Mamy już tam plac zabaw, mamy miejsce grillowe, wiatę. Cieszy się to dużym zainteresowaniem, więc mam nadzieję, że jeszcze jeżeli to uzupełnimy właśnie przystanią kajakową, to będzie to naprawdę fajne miejsce. Oprócz tego modernizujemy staw w Zgłobniu, to są już troszkę inne środki, ale też mamy ogłoszony przetarg na budowę dużej hali sportowej w Bogufale, hali, na którą czekamy już chwilę, ale w tym momencie mam nadzieję, że to się zmaterializuje. Trwa przetarg do 24 września, można składać jeszcze oferty. No i mam nadzieję, że w 2028 roku tą halę oddamy do użytku.
1: A te poprzednie inwestycje, o których mówiliśmy, jaki to jest czas realizacji, kiedy one plus minus mogą się zakończyć? Wiadomo, że różnie to potrafi być.
0: Jeżeli chodzi o ośrodki kultury, to będzie to na pewno przyszły rok i to gdzieś tam jesień, może ewentualnie przeciągnie się to do wiosny 2028, ale myślę, że jednak jesień. Staw w Zgłobniu to jest dwuetapowe zadanie. W tym roku zaczynamy odmulanie tego stawu, czyszczenie, przygotowanie takie, można powiedzieć, techniczne jako zbiornik retencyjny. W przyszłym roku, zaraz na wiosnę, będziemy ogłaszać drugi przetarg na tą taką część rekreacyjną, sportową czy wypoczynkową, więc ta inwestycja też myślę, że do wiosny 2028 roku. No i hala sportowa, tak jak powiedziałem, chcielibyśmy, żeby ją otworzyć na nowy rok szkolny, czyli wrzesień 2028 roku.
1: I wracając jeszcze do właśnie tej nowej hali sportowej, ta hala sportowa będzie służyć nie tylko pewnie uczniom, ale i wszystkim mieszkańcom miejscowości.
0: Hala sportowa tak naprawdę będzie służyć, myślę, że wszystkim mieszkańcom gminy Bogufała, dlatego że będzie to hala z tą główną salą o powierzchni 20x40, taka powierzchnia boiska do futsala. To będzie hala, która będzie służyła licealistom na, można powiedzieć, do południa w tych zajęciach, ponieważ liceum nasze nie ma swojej własnej dedykowanej hali. Dzisiaj korzystają z sali szkoły podstawowej w Bogufale. Natomiast oprócz tego będzie oczywiście służyła siatkarzom, będzie służyła bokserom, bo mamy tam mieć też tą sekcję bokserską, która dzisiaj UKS Gimnazjum mieści się na stadionie Izolatora. No ale też będą wszyscy inni zainteresowani mogli z tej sali oczywiście korzystać. Sala będzie duża, będzie miała trybuny, przynajmniej 500 miejsc z możliwością jakby rozbudowy, jeżeli by trzeba było, no to wtedy możemy to jeszcze inaczej konfigurować. Z zapleczem fitness, więc oczywiście z całym zapleczem związanym z miejscami parkingowymi, postojowymi, dojazdem, więc myślę, że to będzie taka naprawdę ważna inwestycja, ale też potrzebna, bo bardzo już mocno zgłaszana przez nasze różne grupy sportowców, głównie właśnie też siatkarzy i siatkarki, bo dzisiaj grają w salach, no można powiedzieć, przyszkolnych, czyli no nie do końca przystosowanych właśnie do takich już gier na tych wyższych poziomach ligowych.
1: Okej, czyli jak słychać, to wiele się w gminie Bogufała dzieje na ten moment, a jakie są takie plany i marzenia na przyszłość, które chciałby Pan, żeby udało się zrealizować?
0: No planów i marzeń mamy wiele, to znaczy pierwsze takie marzenie, które jest trochę poza nami, to jest w końcu oddanie odcinka S19 do Babicy, bo naprawdę mamy duży problem z korkami, każdy, kto przejeżdża przez Bogufałę, tam na pewno narzeka na to. No nie jest to już od nas zależne, to tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to nadzoruje i no ta budowa trwa, natomiast poprzez to, że jest ten tunel, no to jakby cały temat się bardzo, bardzo mocno wydłuża. Trzymamy kciuki, żeby to jak najszybciej było i to jest dla nas ważna rzecz. Druga rzecz ważna, no to tak naprawdę most na Wisłoku, czy jeden, czy drugi. Dzisiaj podpisujemy porozumienie z miastem Rzeszów na temat budowy mostu na Wisłoku na wysokości ulicy Zwieńczyckiej, ale też mamy ochotę na to, żeby powstał też most na wysokości Kładki w Bogufale. To nie są łatwe tematy, bo oczywiście są drogie i wymagają też mnóstwa dokumentacji. No mamy też problem chociażby z przejazdem kolejowym na ulicy Przemysłowej w Boguchwale, więc też byśmy tutaj chcieli, żeby powstał wiadukt i to jest już projektowane wspólnie z powiatem rzeszowskim, więc

0: tematów jest mnóstwo. Rozwijamy dalej budownictwo mieszkaniowe, społeczne, czyli ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa. Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu na kolejnych 11 bloków, więc no, będzie się działo sporo.
1: I wiele słyszę, że się dzieje i z każdą minutą rozmawiamy o kolejnej nowej inwestycji. Ja trzymam za kciuki za te inwestycje, które już są w realizacji i te, które planujecie i o których marzycie. Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję też.
1: Więcej patroli w podkarpackich lasach. Trwa ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 2026. Jej celem jest bezpieczeństwo odwiedzających, ochrona przyrody i leśnej infrastruktury oraz walka ze szkodnictwem. Strażników w razie potrzeby wesprą policja i Straż Graniczna, mówi Regina Klimaszewska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.
2: Jesień to jeden z tych momentów w roku, kiedy lasy szczególnie mocno przyciągają ludzi. Rozpoczyna się sezon grzybowy, na szlakach pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów. I właśnie dlatego Straż Leśna rozpoczyna ogólnopolską akcję Jesień 26. Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Chcę jednak podkreślić jedną rzecz. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami. Bo las jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo w lesie to wspólna sprawa.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najsmaczniejszy festiwal znowu w Rzeszowie. Już od 18 do 20 września zapraszamy na Karpaty na Widelcu. Gościem honorowym i ambasadorem wydarzenia będzie Robert Makłowicz. Po raz kolejny zabierze Was w kulinarną podróż po smakach Karpat. Ponadto w programie pokazy gotowania, koncerty, jarmark karpacki, konkurs Najlepszy Smak Regionu, strefa restauracji, a także warsztaty i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się od 18 do 20 września na rzeszowskim rynku. Szczegóły karpatynawidelcu.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

wiecie co, mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić.

0: Polska 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.